0: politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenie mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
1: O czym informował Piotr Durys.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany. Dziś przedstawiono szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Rewitalizacja zakładu śledczego znajdującego się w centrum miasta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników osadzonych, jak i mieszkańców, przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
3: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek. I na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
1: Areszt przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkujący ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Noc przyniesie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po początkowym braku chmur pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie 31 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry z kraju. Śledczy badają, czy właśnie w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan i szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: To już oficjalne. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji nie wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Polityk otrzymał oficjalną odmowę rejestracji od Miejskiej Komisji Wyborczej, a powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia. Jak powiedział Radiu Kraków, wina leży wyłącznie po jego stronie i nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał od decyzji komisji. Jakie były błędy w złożonych podpisach? Tej informacji Bartosz Bocheńczak jeszcze nie ma.
7: Dopiero dostanę szczegóły, konkretne jakieś tam statystyki. Tylko i wyłącznie jest na razie uchwała. Czekam na szczegóły, co było główną przyczyną. Cała odpowiedzialność spoczywa na mnie, to ja byłem kandydatem.
5: Przedwczoraj jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentze, postanowił o usunięciu Bocheńczaka z funkcji szefa partii w Krakowie. Sytuację z wyborami nazywa katastrofą. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owcę z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez PO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polski, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, uwolniony w kwietniu z kolonii karnej, planuje spędzić w Grodnie tydzień.
8: Andrzej Poczobut przekroczył granicę w Bobrownikach, a następnie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Grodna. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że resort znał jego plany.
9: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście wie o decyzji pana Poczobuta. Liczymy na jego szybki i bezpieczny powrót do Polski.
8: Andrzej Poczobut pojechał z córką. Chce spotkać się z rodziną i osobiście poznać sytuację Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciel Bartosz Wieliński podkreśla, że to krótka wizyta.
10: To absolutnie nie jest powrót do Białorusi, to jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, z ojcem w poważnym wieku, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia.
8: Pod koniec września Andrzej Poczobut ma udać się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jan Olęcki, Polskie Radio.
5: Przedstawiciele Pentagonu potwierdziły, że siły USA straciły kontrolę nad jednym z podwodnych dronów w okolicy cieśniny Ormus. Iran ogłosił, że przechwycił maszynę. Jak donosi m.in. Fox News, amerykański dron uznał usterki ponad dzień temu i siły straciły z nim łączność. Według cytowanych urzędników Pentagonu był to starszy model w konfiguracji dostępnej komercyjnie. Nie miał żadnej wrażliwej technologii ani informacji i jest łatwo zastępowalny. Według Fox News maszyna jest wyposażona w sonar, ale nie uzbrojona. Pentagon odniósł się do sprawy po tym, jak irańskie media państwowe ogłosiły przechwycenie morskiego drona u wybrzeży cieśniny Ormus. Twierdziły przy tym, że był to wynik skomplikowanej operacji wywiadowczej. Według amerykańskiego resortu obrony maszyna sama doznała awarii z powodu nadmiernej eksploatacji, a Irańczycy przejęli, tu cytat, zepsutego drona.
11: To są aktualności jedynki.
5: Dziś w Oslo odbędzie się pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Monarcha zostanie pochowany w mauzoleum królewskim. Harald zmarł 28 sierpnia, miał 89 lat. Tron Norwegii objął jego syn Hakon VIII. Król Norwegii i królowa Sonia byli z wizytą w Polsce dwa razy, w 1996 i 2012 roku. W maju 2012 Harald V wspominał najtrudniejsze dni swojego panowania.
12: Poza oczywiście zamachami Breivika z 22 lipca, to dzień, gdy przejąłem władzę po moim ojcu. Muszę przyznać, że byłem tym nieco przerażony.
5: Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie. Na tron wstąpił w 1991 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: W nocy kilkanaście stopni w większości regionów. Najcieplej jest teraz w Bielsku-Białej 25, najchłodniej w Białymstoku 14. Na północy i zachodzie może przelotnie popadać. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 996 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległa Zatoka Niżowa znad Skandynawii i Bałtyku utrzymuje się. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy, wiatr południowy przejściowo zmienny 2 do 4, skręcający na zachodni i wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami deszcz, lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 3 do 4, skręcający w dzień na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska, wiatr południowy 2 do 4, skręcający na zachodni i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami deszcz, możliwa burza. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowy 2 do 3, skręcający w dzień na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska, wiatr południowy 3 do 4, skręcający w dzień na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra w dzień, okresami deszcz. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport dotyczący kwietniowego wypadku na terenie bielskiego aeroklubu. Rusza nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Pod lupą śledczych są Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Niezablokowane hamulce aerodynamiczne szybowca oraz błędna ocena sytuacji przez pilota były głównymi przyczynami wypadku lotniczego, do którego doszło 22 kwietnia w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy, z którego wynika, że maszyna tuż po starcie nie nabrała prędkości, ponieważ pilot nie zablokował hamulców, choć wymagała tego lista kontrolna. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń przez radio ze strony pilota samolotu holującego, szybowiec nie zmienił konfiguracji, przez co holownik skierował zespół w stronę nieużytków, aby uniknąć lotu nad gęstą zabudową. Na wysokości około 50 metrów pilot szybowca wyczepił linę, doprowadzając do uderzenia w drzewa i ogrodzenie posesji. Poszkodowany pilot przeżył, ale doznał poważnego urazu kręgosłupa. Komisja wykluczyła awarię techniczną obu maszyn, wskazując na stres, utratę świadomości sytuacyjnej oraz brak bieżącego treningu. Był to bowiem dopiero drugi lot pilota tym szybowcem w sezonie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
0: O czym informował Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany. Dziś przedstawiono szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Rewitalizacja zakładu śledczego znajdującego się w centrum miasta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników, osadzonych, jak i mieszkańców, przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
3: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek. I na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
0: Areszt przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkujący ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Noc przyniesie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po początkowym braku chmur pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie 31 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W najbliższy poniedziałek może dojść do odwołania Radosława Piesiewicza. Wtedy odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To właśnie zarząd może zmienić władzę komitetu. Jego prezes Piesiewicz jest obecnie w areszcie tymczasowym w związku z aferą Zonda Krypto. O wczorajszym posiedzeniu prezydium PKOL-u mówi Otylia Jędrzejczak, wiceprezeska tej organizacji i prezeska Polskiego Związku Pływackiego.
6: Podjęliśmy wspólnie decyzję, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy, żeby zarząd się odbył. Wypracowaliśmy odpowiedni, najszybszy możliwy termin i takim terminem, tak jak już Państwo wiedzą, jest poniedziałek o 13, więc wtedy się spotyka zarząd.
5: Prezydium Zarządu PKOL rekomenduje zarządowi powierzenie obowiązków prezesa jednemu z wiceprezesów komitetu do końca obecnej kadencji. Premier krytycznie o prezydenckim projekcie mającym uregulować rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki złożył w Sejmie drugą swoją propozycję w tej sprawie. Szef Kancelarii Prezydenta określił ją kompromisem, co skrytykował Donald Tusk. W takim kształcie regulacja nie ma szans na zdobycie poparcia rządu, słychać w koalicji. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO przypomina, że to Pałac Prezydencki zrobił bardzo dużo, by rynek kryptoaktywów nie został w Polsce uregulowany.
7: Trzy razy ustawy były procedowane w Sejmie. Za każdym razem pan prezydent z determinacją odmawia podpisywania. Nie wiem, jakie są już intencje, zwłaszcza że projekty, które pan prezydent kieruje, są zbliżone do projektów rządowych.
5: Własny projekt szykuje też rząd. Według zapowiedzi rzecznika Rady Ministrów ma być podobny do trzech poprzednich, wszystkich zawetowanych przez Karola Nawrockiego. 12 państw, w tym Polska, zapowiada nałożenie sankcji na handel z izraelskimi osiedlami na zachodnim brzegu. To reakcja na brutalną ekspansję Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich. Francja, która jest jednym z liderów tej inicjatywy, opublikowała wspólną deklarację państw popierających sankcje.
8: Sytuacja szybko się pogarsza, a przemoc ze strony osadników oraz rozbudowa osiedli osiągnęły bezprecedensowy poziom, głosi deklaracja podpisana przez szefów dyplomacji. Francja, Kanada i Wielka Brytania w szczególności sprzeciwiły się projektowi E1, który zakłada budowę tysięcy domów i mieszkań dla izraelskich osadników na zachodnim brzegu. W sprawie sankcji do tych trzech państw dołączyły Dania, Hiszpania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja oraz Polska. Sygnatariusze zadeklarowali gotowość do wprowadzenia krajowych restrykcji i ograniczeń w handlu z nielegalnymi osiedlami lub poparcia europejskich sankcji w tym zakresie. Sytuacja jest na skraju wybuchu, ostrzegł szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot we wpisie na platformie X. We Francji deklaracja jest postrzegana jako próba wywarcia przez Paryż presji na Brukselę, aby nałożyła unijne sankcje na handel z izraelskimi osiedlami. Jak dotąd nie osiągnięto jednak porozumienia w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
5: Polscy siatkarze są w Sofii, gdzie jutro rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie po zwycięskim finale z Włochami. O ostatnich przygotowaniach do startu imprezy mówi rozgrywający drużyny narodowej Marcin Komenda.
10: Wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie, na którym powinniśmy być. Przed nami trening w hali głównej. Myślę, że to też będzie potrzebne w perspektywie pierwszego meczu na tych mistrzostwach. Chcemy dobrze wejść w ten turniej, chcemy dobrze się zaprezentować. Mamy przed sobą ambitne cele.
5: Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy w czwartek zmierzą się z reprezentacją Portugalii, potem zagrają kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinału, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca imprezy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Strajk transportu publicznego w Holandii. Na całą dobę stanęły tramwaje, autobusy, metro, pociągi i promy. Związki zawodowe protestowały przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Pracodawcy i szkoły zawczasu zaapelowały o kreatywne rozwiązania, na przykład wspólne podróżowanie samochodem lub skorzystanie z roweru. Wiele osób zdecydowało się też na pracę z domu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: W środę na południowym wschodzie bezchmurnie, natomiast na obszarze od Warmii i Mazur i Pomorza przez Kujawy Wielkopolskie i Ziemię Łódzką, Podolny Śląski i Opolszczyznę możliwe przelotne opady deszczu i burze. Od 17-19 stopni na Pomorzu i około 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Najpierw będzie spadać, a potem rosnąć.
9: Jedynka.
11: Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

kropki leżą w wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: Jest 23. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport dotyczący kwietniowego wypadku na terenie bielskiego aeroklubu. Rusza nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Pod lupą śledczych są Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Niezablokowane hamulce aerodynamiczne szybowca oraz błędna ocena sytuacji przez pilota były głównymi przyczynami wypadku lotniczego, do którego doszło 22 kwietnia w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy, z którego wynika, że maszyna tuż po starcie nie nabrała prędkości, ponieważ pilot nie zablokował hamulców, choć wymagała tego lista kontrolna. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń przez radio ze strony pilota samolotu holującego, szybowiec nie zmienił konfiguracji, przez co holownik skierował zespół w stronę nieużytków, aby uniknąć lotu nad gęstą zabudową. Na wysokości około 50 metrów pilot szybowca wyczepił linę, doprowadzając do uderzenia w drzewa i ogrodzenie posesji. Poszkodowany pilot przeżył, ale doznał poważnego urazu kręgosłupa. Komisja wykluczyła awarię techniczną obu maszyn, wskazując na stres, utratę świadomości sytuacyjnej oraz brak bieżącego treningu. Był to bowiem dopiero drugi lot pilota tym szybowcem w sezonie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
0: O czym informował Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany. Dziś przedstawiono szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Rewitalizacja zakładu śledczego znajdującego się w centrum miasta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników, osadzonych, jak i mieszkańców, przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
3: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek. I na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
0: Areszt przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkujący ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Noc przyniesie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po początkowym braku chmur pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie 31 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Radia. Aktualności jedynki Ewa Mierzejewska. Oczywiście jest trzecia. RCB stale pracuje nad skutecznością alertów, zapewnia o tym szef MON. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dwukrotnie ubiegłej nocy otrzymali wiadomości o zagrożeniu. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że po poderwaniu polskich myśliwców wysyłane są SMS-y do mieszkańców.
6: ta sytuacja miała miejsce w tej nocy dwukrotnie, bo pierwszy atak to były rakiety manewrujące, szczególnie zmierzały, pomimo tego, że paliły się na czerwono inne regiony na Ukrainie, jednak w stronę Kijowa, a później było zagrożenie ze strony dronów i obejmowały również część regionu łódzkiego.
5: Kijów był ubiegłej nocy celem zmasowanych ataków rosyjskich rakiet i dronów. W atakach zginęły co najmniej 2 osoby. Pikieta przed resortem sprawiedliwości w sprawie kasacji wyroku Piotra Niemczyka. Antykomunistyczny opozycjonista trafił wczoraj na 15 dni do aresztu za udział w proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie w ubiegłym roku. Znajomi i aktywiści praw obywatela pikietowali przed siedzibą ministerstwa. Mówili, że Niemczyk jest w złym stanie zdrowia i został niesłusznie skazany. Paweł Kasprzak, jeden z liderów ruchu Obywatela RP.
7: Na moście Poniatowskiego zjawił się w stanie zdrowia takim, w którym się obawiał, że jak usiądzie, to nie wstanie. W związku z tym nie blokował żadnej jezdni. Stał na chodniku. Dostał 2 zarzuty, za które siedzi aktualnie. Pierwszy dotyczył blokowania ruchu ulicznego. Nieprawda, fałsz, ewidentny do potwierdzenia w dowolny sposób.
5: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Obecnie jest przedsiębiorcą i angażuje się m.in. w sprawy dotyczące klimatu. To będzie rozmowa o dużych pieniądzach. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Chce rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Portugalczyk odwiedza wszystkie unijne stolice, sprawdza, gdzie są nieprzekraczalne dla państw członkowskich czerwone linie, a gdzie obszary, w których mogą ustąpić. W Warszawie Antonio Costa spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Z pewnością politycy poruszą też kwestie rosyjskich prowokacji i wojny na Ukrainie. Jeśli chodzi o budżet, to na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu. Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Pomockiej wynika, że szykują cięcia, tak jak tego oczekują płatnicy netto, czyli kraje, które najwięcej wpłacają do unijnej kasy. Antonio Costa rozmawia już m.in. z premierami Grecji, Rumunii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeszcze dziś wieczorem będzie w Berlinie. Południowa Brama Mazowsza gotowa. Dziś otwarcie jej ostatniego etapu to 30-kilometrowy odcinek, który łączy Iłże z Lipskiem. To trasa wojewódzka nr 747. Jak mówi rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Monika Burdon, zakres prac był szeroki.
8: Oprócz 30 kilometrów nowej trasy powstał jeden wiadukt drogowy, 2 mosty, 6 przejść dla zwierząt oraz 21 przepustów ze stali karbowanej. Wybudowano 15 skrzyżowań i 2 ronda.
5: Koszt budowy odcinka między Lipskiem a Iłżą to ponad 300 milionów złotych.
1: To są aktualności jedynki.
5: W Warszawie pożegnano Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze Rawik towarzyszyli bliscy przedstawiciele władz i ludzie kultury, radiowcy i wielbiciele jej talentu. Dorota Piotrowska.
9: Kocham świat. Ostatnie pożegnanie zgodnie z wolą zmarłej nie miało być smutne. W domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych rozbrzmiewała muzyka Joanny Rawik, a przemawiający wspominali jej talent, inteligencję i dowcip.
10: Przez dziesięciolecia zachwycała publiczność głębokim głosem, sceniczną charyzmą i kunsztem interpretacyjnym.
9: Powiedział wiceszef resortu kultury Sławomir Rogowski.
11: To była taka postać, Joasia, że zamieniło się z nią kilka zdań i już miało się świadomość, no nie wiem, wielkości tej postaci, jakichś niesamowitych jej umiejętności intelektualnych.
9: Wspominała dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska.
5: Urna z prochami artystki spoczęła w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Joanna Rawik od lat 70. współpracowała w Polskim Radiu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pasie od Warmii i Mazur i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Będzie przelotnie padać, możliwe także burze. Na termometrach od 17-19 stopni na Pomorzu do nawet 31 na południu i południowym wschodzie, około 28 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport dotyczący kwietniowego wypadku na terenie bielskiego aeroklubu. Rusza nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Pod lupą śledczych są Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Niezablokowane hamulce, aerodynamiczne szybowce oraz błędna ocena sytuacji przez pilota były głównymi przyczynami wypadku lotniczego, do którego doszło 22 kwietnia w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy, z którego wynika, że maszyna tuż po starcie nie nabrała prędkości, ponieważ pilot nie zablokował hamulców, choć wymagała tego lista kontrolna. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń przez radio ze strony pilota samolotu holującego, szybowiec nie zmienił konfiguracji, przez co holownik skierował zespół w stronę nieużytków, aby uniknąć lotu nad gęstą zabudową. Na wysokości około 50 metrów pilot szybowca wyczepił linę, doprowadzając do uderzenia w drzewa i ogrodzenie posesji. Poszkodowany pilot przeżył, ale doznał poważnego urazu kręgosłupa. Komisja wykluczyła awarię techniczną obu maszyn, wskazując na stres, utratę świadomości sytuacyjnej oraz brak bieżącego treningu. Był to bowiem dopiero drugi lot pilota tym szybowcem w sezonie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazdy z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
0: O czym informował Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany. Dziś przedstawiono szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Rewitalizacja zakładu śledczego znajdującego się w centrum miasta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników osadzonych, jak i mieszkańców, przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
3: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek. I na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
0: Areszt przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkujący ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Noc przyniesie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po początkowym braku chmur pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie 31 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże Lublin Wienia Wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętam i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie.

0: Wybiła północ. Niebezpieczny wypadek w Gierałtowicach z motocyklistką zdarzył się 12-latek na elektrycznej hulajnodze. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna coraz mocniej stawia na rewitalizację i wykorzystanie terenów pokopalnianych. Odkrycie IPN na cmentarzu komunalnym w Katowicach mogą to być szczątki straconych w 1946 roku bohaterów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 17-letnia motocyklistka trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia z hulajnogą elektryczną, do którego doszło w Gierałtowicach. Ze wstępnych ustaleń gliwickich policjantów wynika, że kierująca rozpoczęła manewr wyprzedzania jednośladu, gdy jadący przed nią 12-letni chłopiec gwałtownie skręcił w lewo, wjeżdżając bezpośrednio na pas ruchu. Po zdarzeniu chłopiec odjechał z miejsca i po pewnym czasie wrócił w towarzystwie matki. Funkcjonariusze ustalili, że pojazd mógł rozwijać prędkość aż do 50 km na godzinę. A nieletni nie posiadał wymaganego wieku ani uprawnień do jego prowadzenia. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostępność do niezagospodarowanego terenu gotowego pod budowę nowego obiektu przemysłowego, tak zwany greenfield, jest coraz trudniejsza. Przyznał o poranku w Radiu Katowice prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny. Z tego powodu strefa coraz mocniej stawia na rewitalizację i wykorzystanie terenów pokopalnianych.
2: Pomimo jeszcze tego, że w naszym portfelu posiadamy tereny, które są no właśnie terenami greenfieldowymi, to jednak kolejnym krokiem będzie konieczność przyglądania się i aktywnych działań na terenach tak zwanych brownfieldowych.
3: I jakie to są tereny, na przykład w Katowicach lub najbliższej okolicy?
2: Mamy chociażby aktywny przetarg na tereny w Jastrzębiu Zdroju i gminie Mszana. Przyglądamy się terenom w Katowicach po kopalni Boże Dary.
0: Cała rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Szczątki, które mogą należeć do żołnierzy podziemia niepodległościowego, odnaleźli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. Prace poszukiwawcze były prowadzone przez Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Katowicką Komisją Ścigania Zbrodni. Celem działań było odnalezienie szczątków Zbigniewa Kozłowskiego, Władysława Derejskiego oraz Wilhelma Sadłochy, którzy zostali skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy i straceni w październiku 1946 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej. Znalezione szczątki zostaną teraz poddane szczegółowym analizom genetycznym w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Oświadczył, że w bagażu ma broń nuklearną. Zmarnował swoje wakacje. Pasażer na lotnisku w Pyrzowicach podczas odprawy żartował, że ma niedozwolone przedmioty w walizce. Pytania o takie przedmioty, w tym broń, są standardowe podczas odprawy. Mężczyzna zażartował o bombie atomowej. Obsługa jednak poważnie podchodzi do takich zgłoszeń, mówi porucznik Szymon Mościcki, rzecznik śląskich pograniczników.
4: Funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych podjęli niezbędne czynności. Weryfikacyjny mężczyzna został skontrolowany. Jego bagaż sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa, a także przy użyciu psa do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. Ostatecznie okazało się, że bagaż jest bezpieczny, a mężczyzna chciał w ten sposób tylko zażartować. Ten żart nie rozśmieszył ani obsługi lotniska, ani funkcjonariuszy Straży Granicznej.
0: Pasażer otrzymał nauczkę w postaci mandatu, a dodatkowo kapitan nie zezwolił mu na wejście na pokład i zamiast na wakacje do Turcji musiał wrócić do domu. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała w Pyrzowicach 14 takich interwencji. W najbliższych godzinach w regionie deszcz nie jest przewidywany. W nocy przeważać będzie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po słonecznym poranku, po południu pojawi się zachmurzenie, co najwyżej małe lub umiarkowane, a temperatura maksymalna osiągnie do 31 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie wybierać zastępcę Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu rekomenduje, aby członkowie zarządu skorzystali z artykułu statutu, który pozwala wybrać tymczasowe zastępstwo dla prezesa aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto.
5: Po to jesteśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim, żeby sobie radzić z takimi problemami.
7: Powiedział zaraz po wtorkowym posiedzeniu prezydium wiceprezes PKOL-u Marian Kmita. Prezydium proponuje, aby zarząd zastosował artykuł 21 statutu, który przewiduje, że jeśli prezes nie może pełnić funkcji, można jako jego zastępcę wyznaczyć jednego z wiceprezesów.
8: Ale interpretacja będzie należała do zarządu.
7: Podkreślił wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Wybrany zastępca będzie pełnił funkcję do końca kadencji, czyli wiosny przyszłego roku, tłumaczył wiceprezes komitetu Tomasz Hamera.
9: Nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
7: Wybór muszą zatwierdzić 2/3 60-osobowego składu zarządu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia.
10: Komisja odrzuciła m.in. kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu do rejestracji zabrakło 122 ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
11: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach w podpisach poparcia. To nieprawidłowy numer PESEL, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
10: Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum w Krakowie, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Terminowe wybory w mieście odbędą się 27 września. W maju w referendum mieszkańcy odwołali wybranego w 2024 roku prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO. Bezpieczeństwo Polski było wśród tematów rozmowy ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z szefem amerykańskiej agencji wywiadowczej Johnem Radcliffe'em w Waszyngtonie. Przekazałem właśnie premierowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów, napisał Tomasz Siemoniak po tym spotkaniu w mediach społecznościowych. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych, ale eksperci studzą ich optymizm, bo choć Rada Polityki Pieniężnej zadecyduje dziś o wysokości stóp procentowych, to większość ekonomistów, w tym główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, uważa, że wysokość stóp się nie zmieni.
12: Opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny odczyt inflacji sierpniowej, gdzie ten wskaźnik przyspieszył do 3,4%, praktycznie zamyka tę dyskusję o obniżkach stóp procentowych.
6: Jeśli chodzi o stopy, to podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%.
1: To są aktualności jedynki.
6: Gniezno, miasto koronacji, 1000 lat historii, zwyciężyło w kategorii wydarzenie w 19. plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Zwycięski projekt stworzył Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. W siedzibie Muzeum Historii Polski wręczono nagrodę dla twórców najciekawszych projektów promujących historię Polski.
13: Stworzone przez Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedsięwzięcie łączy historię z nowoczesnością, wyjaśnia Dariusz Pilak.
14: Od rękodzieła, które jest pokazane jako stara sztuka użytkowa po nowoczesne formy i taniec był pokazany w przestrzeni miasta.
13: W kategorii wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Magiczny dywan – Podróże w czasie, która została stworzona przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Anna Pikuła wyjaśnia, że wystawa opowiada w niekonwencjonalny sposób o historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
15: Na wystawie zapraszaliśmy dzieci do podróży magicznym dywanem. Można było przenieść się w konkretny moment z historii, z przeszłości poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Był i wczesnośredniowieczny gród, i Wielka Łąka nad Cybiną.
13: Z kolei w kategorii edukacja nagrodzono Szlak Piastowski z klocków Lego. Witold Banach, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, przejaśnień sporo także w innych częściach kraju, ale po południu może padać. W pasie od Warmii, Mazur i Pomorza przez Kujawę Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Gorąco, od 17 i 19 stopni na Pomorzu do 31 na południu i południowym wschodzie, około 28 w centrum.
1: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

zacząć od nowa. Ja mam kartę pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał gdzie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

Ale lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet, ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego, zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo, ostatnie stan.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dzień Katowice, 6:31. Informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany i trafił do aresztu. Na liście znalazła się była żona biznesmena, a także członek jej rodziny, dwóch policjantów oraz sędzia. Coraz mniej nieprawidłowości odnotowują pogranicznicy, którzy przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia obcokrajowców w naszym regionie. W sumie w rejonie Bielska-Białej od początku roku przeprowadzono 26 takich kontroli, które objęły niemal 500 osób. Naruszenia stwierdzono w 66 przypadkach. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta. To za sprawą programu Eko Przedszkolak. Na jego realizację Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 3 miliony złotych. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Jura Pride. To piąta edycja wydarzenia, którego celem jest docenienie osiągnięć gospodarczych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz inicjatyw wpływających na rozwój lokalnych wspólnot i budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Kandydatów można zgłaszać do 15 października, a wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeśli będziemy mieć więcej czasu, to zapytamy, jakie mięso, jak przygotowane, czy wędzone, czy peklowane. Jeszcze kiedyś na to przyjdzie czas. Teraz Gabriela Kaczyńska i Autoradio.
2: W miarę spokojnie na drogach regionu. Niewielkie korki. Mamy teraz na drodze 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, a tak jest na pasach w stronę Katowic. Spowolniony jest także przejazd tyskim odcinkiem drogi 44 i trasą 86 przez Czułów w stronę Giszowca. Na południu korkować zaczyna się S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, a także fragment w Lalikach. W tych dwóch miejscach pracują drogowcy i tam ruch odbywa się wahadłowo. Mamy też informację sprzed chwili, że przed zjazdem w stronę Żywca i drogi 946 na pasach w kierunku Zwardonia doszło do kolizji. Ruch jak na razie odbywa się bez problemów. W związku z pracami remontowymi po stronie Republiki Czeskiej na odcinku od węzła Cieszyn zachód do mostu nad rzeką Olzą też niestety już mamy korki. One narastają, bo samochodów cały czas przybywa i tworzą się w obu kierunkach. W północnej części województwa jak na razie podróżujemy bez większych problemów. Mniejsze mamy w Blachowni na drodze 46, gdzie także pracują drogowcy. Drogi jurajskie o tej porze są przejezdne. Co ważne, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń na tę chwilę nie ma i oby tak dalej.
1: Oby, dziękujemy.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dzień Katowice, 6.31. Informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany i trafił do aresztu. Na liście znalazła się była żona biznesmena, a także członek jej rodziny, dwóch policjantów oraz sędzia. Coraz mniej nieprawidłowości odnotowują pogranicznicy, którzy przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia obcokrajowców w naszym regionie. W sumie w rejonie Bielska-Białej od początku roku przeprowadzono 26 takich kontroli, które objęły niemal 500 osób. Naruszenia stwierdzono w 66 przypadkach. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta. To za sprawą programu Eko Przedszkolak. Na jego realizację Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 3 miliony złotych. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Jura Pride. To piąta edycja wydarzenia, którego celem jest docenienie osiągnięć gospodarczych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz inicjatyw wpływających na rozwój lokalnych wspólnot i budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Kandydatów można zgłaszać do 15 października, a wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już siódmą, a dziś środa, 9 września. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
5: Prezydent pokazuje nową ustawę. Rząd chce pracować tylko nad swoim projektem na początek o kolejnej odsłonie sporu o regulacje na rynku kryptowalut.
6: Prawie 3 lata więzienia dla myśliwego, który pomylił żołnierza ze zwierzęciem. Zapadł wyrok w głośnej sprawie spod szczecińskiego Krzakowa.
5: Polscy nastolatkowie są lepiej przygotowani do dorosłości niż większość ich rówieśników w Europie. Znamy wyniki nowego badania PISA.
6: Trwa kolejna odsłona sporu o regulację rynku kryptowalut. Po tym jak prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował rządowe ustawy, do Sejmu trafił nowy projekt przygotowany przez głowę państwa.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekonuje, że to rozwiązanie kompromisowe, które wprowadza mechanizmy prewencyjne i kontrolę sądową.
7: Spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo.
6: Na ruch Pałacu Prezydenckiego odpowiedział premier Donald Tusk, wskazał na trwające śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto.
8: Nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem.
5: Premier ocenił też, że składane propozycje mają na celu zablokowanie państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym. Zapowiedział, że machina rozliczeń ruszyła i nikt jej nie zatrzyma.
6: Jednocześnie Ministerstwo Finansów przygotowuje ponownie własny projekt, który dodatkowo wzmocni uprawnienia kontrolne służb specjalnych.
5: Myślę, że strzela do zwierzęcia. Zastrzelił żołnierza. Na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał szczeciński sąd myśliwego Stanisława H.
6: Mężczyzna w listopadzie 2023 roku zastrzelił wojskowego. Wraz z pomocnikiem został wezwany w nocy na pas taktyczny w podszczecińskim Krzakowie, aby odstrzelić grasujące tam dziki. W tym samym czasie ochrona obiektu wpuściła wojskowych na nocne ćwiczenia.
5: Sędzia Monika Orzechowska mówiła, że myśliwi zignorowali podstawową zasadę polowań.
9: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. Więc oddanie w warunkach takich, że nic nie widzę, że wydawało mi się, że coś widzę, to chyba jakiś zwierzak, to chyba szop pracz. Więc Rafał Gawryś został wzięty za szopa pracza.
6: Z kolei adwokat Krzysztof Tumilewicz zwraca uwagę, że myśliwi nie wiedzieli, że kogoś zranili.
10: Uważam, że nie można wykluczyć, że mogli oskarżeni nie zauważyć tych żołnierzy i mogli ocenić ruch, który powstał, bo tego nikt nie kwestionował, jako spłoszoną zwierzynę z tamtego miejsca.
5: Pomocnik myśliwego Tomaszew ma trafić za kratki na 1 rok i 3 miesiące. Skazano go za nieudzielenie pomocy postrzelonemu żołnierzowi.
6: Wyrok jest nieprawomocny. Zastrzelony żołnierz miał 21 lat. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce po 8.13 będzie posłanka i zwolenniczka polowań Urszula Pasławska z PSL.
5: Polscy nastolatkowie znakomicie wypadają na tle innych Europejczyków. Znaleźli się na podium w matematyce, naukach przyrodniczych i czytaniu ze zrozumieniem. Wyżej w rankingu są tylko uczniowie z Estonii oraz Irlandii czy Finlandii.
6: O wynikach badania PISA, które sprawdza, jak nastolatkowie są przygotowani do radzenia sobie w dorosłym życiu, opowie Klaudia Wróblewska.
11: Według ekspertów mamy do czynienia z globalnym kryzysem w edukacji. Badanie pokazuje, że większość krajów na świecie odnotowała znaczne spadki poziomów umiejętności w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Tomasz Gajderowicz z Rady Zarządzającej PISA mówi, że jednym z powodów takiej sytuacji jest uzależnienie od technologii.
12: Uczniowie, którzy deklarują niepokój, kiedy nie są online, mają wyniki czasem o 40 punktów gorsze niż uczniowie, którzy nie są uzależnieni cyfrowo. Te 40 punktów to z grubsza 2 lata edukacji.
11: Polscy uczniowie uzyskali w badaniu wyniki wyższe niż średnia unijna. Odniosła się do nich ministra edukacji Barbara Nowacka.
13: Jesteśmy w czołówce Europy. Wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania, spadają znacznie bardziej.
11: Badanie PISA skierowane jest do 15-latków. W 2025 roku wzięło w nim udział 91 krajów i regionów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Niemcy mają dość przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, tak napisał prezydent Donald Trump, komentując wyborcze zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych.
6: Mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że AfD jest na fali.
5: Wypowiedź zakończył skrótem MGGA, oznaczającym uczyńmy Niemcy znów wielkimi.
6: W niedzielę skrajnie prawicowa AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad 40% poparcie.
5: Drogowcy z Katowic zachęcają do podzielenia się krwią. Okazja do tego będzie już za godzinę przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach. Wszystko w ramach akcji Drogocenna Krew.
14: To niewielki gest, który może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą zostać dawcami, aby przyłączyli się do naszej akcji i podzielili się tym, co najcenniejsze.
6: Zachęcał Marcin Twardysko z lokalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Krwiobus będzie czekał na dawców do południa. W tej chwili najbardziej brakuje krwi grupy 0 RH-.
5: To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5:05, w studiu Adam Malecki, czas na sport. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, jest sport. 3-0 z Argentyną, 2-1 z Meksykiem. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 20 kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Polsce. Kolejna wygrana, jest wyjście z grupy i radość trenera Marcina Kasprowicza.
17: Przede wszystkim dla nas to zwycięstwo daje ten komfort grania kolejnych meczów i my tutaj jesteśmy z takim celem. Spełniamy marzenia poprzez poświęcenia. Dzisiejsze poświęcenie skutkuje tym, że na pewno zagramy 4. mecz w turnieju. I to jest już bardzo duża sprawa, a zobaczymy, na co zasłużymy dalej, bo będziemy, no wiadomo, te chęci nasze są na też i dalszą grę.
16: Oczywiście my nie mamy nic przeciwko. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęli granie w fazie ligowej. Real w Madrycie pokonał 2-1 Inter Mediolan. Pewnie byłby remis, gdyby bramkarz Martinez Nerazzurrich unikał kiwania się pod bramką. Valverde zabrał mu piłkę i wpakował do bramki. Od 60 minuty grał Piotr Zieliński, nie pomógł. Wygrana także Manchester City z FC Porto. Na wyjeździe 2 gole, a jakże Halanda. W obronie portugalskiej ekipy grał Jakub Kiwior, a mecz sędziował Szymon Marciniak. Do tego 3-2 Betis Sevilla pokonał na wyjeździe Lille, a Borussia Dortmund u siebie Villarreal. Wygrane także AEK Ateny i Aston Villa. Dodam jeszcze z naszego piłkarskiego podwórka, że Raków Częstochowa poinformował, że nowym trenerem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. 41-latek zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. W Nowym Jorku już noc, ale nic sobie z tego nie robią tenisiści i kibice, którzy wypełnili stadion Artura Asha. Pierwsza w nocy minęła na US Open. W ćwierćfinale grają Hiszpan Carlos Alcaraz i Amerykanin Ben Shelton. Pierwszy set wygrany przez Carlitosa w tiebreaku. W drugim 6-1 dla Sheltona. W półfinale już czeka Amerykanin Tiafoe, który pokonał swojego rodaka Mikkelsena na pełnym dystansie 5 setów. W półfinale jest także Aryna Sabalenka, która 2-1 w setach pokonała Czeszkę Noskową.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na wschodzie i południu kraju dziś lato w pełni. Będzie tam słonecznie z okolicami 30 stopni na termometrach. Na zachodzie i północy za to już nie tak letnio, bo będzie padało. Będą możliwe burze. No i okolice 20 stopni pokażą termometry. To konkretnie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę dziś ten deszcz.
15: Na program zaprosił jego sponsor.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach korki utrzymują się na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska, zarówno od strony Sosnowca, jak i Tychów. Korkuje się także DTS-ka i zjazd w stronę Ronda od strony Chorzowa. W korkach stoimy też przy pętli Brynowskiej. Prace drogowe generują zator w Piekarach Śląskich na drodze 94, ale i na trasie S1 w Lędzinach w stronę Siewierza. Autostrada A1 lekko korkuje się w Dobieszowicach przed zwężeniem w stronę Częstochowy. Kierowcy informują o korkach w Rybnikach. Na drodze 78. Na południu kłopotliwy jest przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy i tam mamy korek. Narastające korki utrzymują się na S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też ruch odbywa się wahadłowo. Na północy korkuje się droga 46 w Blachowni w miejscu prac budowlanych. Zatłoczone jest także centrum Częstochowy i dojazd do miasta z każdego kierunku. Na Jurze utkniemy w Myszkowie na drodze 793. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Na zegarach 8. W Katowicach rusza Future Mining Forum and Expo. Specjaliści do piątku będą dyskutować o przyszłości branży górniczej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zachęca do udziału w akcji Drogocenna Krew. W serwisie także o kolejnym etapie prac w okolicach Sosnowieckiego Dworca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. O przyszłości górnictwa w Polsce będą rozmawiać eksperci, przedsiębiorcy i politycy przez najbliższe 3 dni w Katowicach. Future Mining Forum and Expo rozpoczyna się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jak podkreślił w porannym programie Radia Katowice Wojciech Kuśpik, organizator wydarzenia i prezes grupy PTWP, taka dyskusja jest ważna, bo coraz większe znaczenie mają surowce krytyczne, bezpieczeństwo energetyczne i górnictwo przyszłości, a to m.in. z powodu sytuacji geopolitycznej. Forum to także okazja do rozmowy o transformacji. Wojciech Kuśpik zaznaczył, że polskie kopalnie muszą się przekształcić, by mogły być konkurencyjne. Ale proces musi być dobrze zaplanowany zarówno pod kątem gospodarki, jak i aspektów społecznych. Automatyzacja i cyfryzacja to kierunek, w którym przemysł wydobywczy powinien podążać. Ostatni dzień spotkania to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. Mamy dużo atutów, ale jak zauważył Wojciech Kuśpik, powinniśmy o nich mówić częściej na zewnątrz niż o problemach. Drogowcy wspólnie z Narodowym Centrum Krwi zachęcają do podzielenia się tym, czego nie można wyprodukować. Okazja do tego już dziś. Krwiobóz stanął bowiem przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach. Wszystko to w ramach akcji Drogocenna Krew, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: To niewielki gest, który może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą zostać dawcami, aby przyłączyli się do naszej akcji i podzielili się tym, co najcenniejsze.
0: Krwiobóz będzie czekać na dawców do godziny 12. W tej chwili najbardziej brakującą grupą krwi jest grupa 0RH-.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Pasażerowie korzystający z dworca PKP w centrum Sosnowca muszą od dziś liczyć się ze zmianami. Wyłączony z użytku został całkowicie peron trzeci. Pociągi kursujące w stronę Katowic zatrzymują się od dziś przy peronie drugim, zaś składy jadące w stronę Częstochowy przy peronie pierwszym. Jak przekazała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, zmiana peronów i torów, po których od dziś prowadzony jest ruch pociągów, pozwoli na kontynuację budowy nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Żeromskiego w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Wszystkie prace w Sosnowcu powinny zostać zakończone w przyszłym roku. Są one częścią przebudowy linii kolejowej łączącej Będzin z katowickimi Szopienicami. Filharmonia Częstochowska będzie miała profesjonalny system nagłośnienia scenicznego. Zakup jest możliwy dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To 850 tysięcy złotych. Inwestycja ułatwi nam pracę, mówi Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
3: W historii tej sali nigdy do tej pory nie było. Może się to wydawać dziwne, bo to jedna z najbardziej prestiżowych sal w ogóle w całym województwie śląskim. Odbywają się tu w zasadzie wszystkie najważniejsze koncerty, ale też spektakle, stand-upy, kabarety. Wszyscy musieli przywozić swoje własne nagłośnienie. Ono było wieszane specjalnie i zdejmowane. No to straszna praca, bezsensowna zupełnie, skoro w każdej normalnej sali koncertowej po prostu wisi nagłośnienie i wszyscy z niego korzystają.
0: Już 25 września Filharmonia Częstochowska zainauguruje 82. sezon artystyczny. Będzie to jednocześnie początek 17. Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana. Zdaniem meteorologów środa w regionie słoneczna i bardzo ciepła, na termometrach nawet 31 stopni. Po południu na niebie nieco więcej chmur.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach korki utrzymują się na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska, zarówno od strony Sosnowca, jak i Tychów. Korkuje się także DTS-ka i zjazd w stronę Ronda od strony Chorzowa. W korkach stoimy też przy pętli Brynowskiej. Prace drogowe generują zator w Piekarach Śląskich na drodze 94, ale i na trasie S1 w Lędzinach w stronę Siewierza. Autostrada A1 lekko korkuje się w Dobieszowicach przed zwężeniem w stronę Częstochowy. Kierowcy informują o korkach w Rybniku. Mielcu-Bielsku na drodze 78. Na południu kłopotliwy jest przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy i tam mamy korek. Narastające korki utrzymują się na S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też ruch odbywa się wahadłowo. Na północy korkuje się droga 46 w Blachowni w miejscu prac budowlanych. Zatłoczone jest także centrum Częstochowy i dojazd do miasta z każdego kierunku. Na Jurze utkniemy w Myszkowie na drodze 793. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: I ósma. Tak, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 9 września. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
8: Następcę zatrzymanego prezesa Radosława Piesiewicza poznamy być może w poniedziałek. Wtedy ma się zebrać prezydium PKOL-u.
9: Były opozycjonista Piotr Niemczyk trafił do aresztu. Sprawa ma związek z protestem ostatniego pokolenia.
8: Chaos na brytyjskich lotniskach. Odwołano ponad 1000 lotów.
9: Zarząd PKOL-u zdecyduje o następcy zatrzymanego prezesa Radosława Piesiewicza. Najwyższe władze związku zbiorą się w poniedziałek.
8: To ustalenia po wczorajszym spotkaniu prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie rekomendowano wybranie tymczasowego zastępstwa za Piesiewicza.
10: Po to jesteśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim, żeby sobie radzić z takimi problemami.
11: Powiedział zaraz po wtorkowym posiedzeniu prezydium wiceprezes PKOL-u Marian Kmita.
10: To spotkanie na górze dowodzi, że wszyscy rozumieją ten problem i że jakby odsuwają problem pana Radosława Piesiewicza jako prezesa PKOL-u na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
11: Prezydium proponuje, aby zarząd zastosował artykuł 21 statutu, który przewiduje, że jeśli prezes nie może pełnić funkcji, można jako jego zastępcę wyznaczyć jednego z wiceprezesów.
12: Ale interpretacja będzie należała do zarządu, bo to jest wyłączna interpretacja tego ciała.
11: Podkreślił wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Wybrany zastępca będzie pełnił funkcję do końca kadencji, czyli wiosny przyszłego roku, tłumaczył wiceprezes komitetu Tomasz Hamera.
13: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy nie winny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
11: Wybór muszą zatwierdzić 2/3 60-osobowego składu zarządu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
9: Domagają się kasacji wyroku dla Piotra Niemczyka. Antykomunistyczny opozycjonista trafił wczoraj na 15 dni do aresztu za udział w proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie.
8: Znajomi i aktywiści pikietowali siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślają, że Niemczyk jest w złym stanie zdrowia i został niesłusznie skazany.
14: Dostał dwa zarzuty, za które siedzi aktualnie. Pierwszy dotyczy blokowania ruchu ulicznego. Nieprawda, fałsz. Ewidentny do potwierdzenia w dowolny sposób, a drugi taki, że nie usłuchał wezwania policji do zejścia z tej jezdni. Tego wezwania w ogóle nie było.
15: Piotrek został skazany w trybie nakazowym, co jest jakimś w ogóle kuriozum w demokratycznym państwie prawa, żeby ludzi skazywać zaocznie, nie dając im konstytucyjnego prawa do obrony.
9: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Obecnie jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w ochronę klimatu.
8: W kwestii kandydatów w wyborach prezydenckich w Krakowie już wszystko jasne. Wystartuje ich 8 z 24. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia. Kandydaci musieli zebrać 3000 podpisów.
9: Ta sztuka nie udała się m.in. Bartoszowi Bocheńczakowi z Konfederacji. Szczegóły zdradza przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
16: Pozytywnych było 2878. Czyli 122 zabrakło. To nieprawidłowy numer PESEL, błędna ilość cyfr albo nieprawidłowe cyfry. Nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości albo niepełna nazwa ulicy na przykład, no bo często te ulice składają się z kilku elementów. Brak daty udzielenia poparcia, czyli w ogóle nie wpisanie tej daty poparcia.
8: Komisja zarejestrowała Michała Drawińskiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hofmara, inicjatora zwołania referendum, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej.
9: A wybory w Krakowie odbędą się 27 września.
8: Obywatel Polski zatrzymany przez łotewskie służby. Polak jest podejrzewany o przewożenie nielegalnych migrantów, którzy na Łotwę dostali się przez granicę z Białorusią.
17: Łotewska Straż Graniczna przekazała, że w momencie, gdy samochód prowadzony przez Polaka został zatrzymany do kontroli, kilka osób rzuciło się do ucieczki i wbiegło do lasu. W poszukiwaniach wykorzystano psa służbowego oraz drona. Funkcjonariusze odnaleźli 3 osoby bez ważnych dokumentów i zezwoleń na pobyt. Według Straży Granicznej wcześniej nielegalnie przekroczyły one granicę białorusko-łotewską. Wobec obywatela Polski wszczęto postępowanie karne w związku z nielegalnym przewożeniem migrantów. Za tego rodzaju przestępstwo łotewskie prawo przewiduje karę od 2 do 10 lat więzienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
9: Na brytyjskich lotniskach wciąż są poważne utrudnienia. Dzisiaj odwołano już ponad 170 lotów, wczoraj około 1300 połączeń.
8: Powodem była awaria systemu przetwarzającego plany lotów. Brytyjski rząd wyklucza cyberatak.
18: Dziś odwołano loty głównie z londyńskiego lotniska Heathrow. Problemy wciąż mają porty Gatwick oraz lotniska w Manchesterze, Birmingham, Stansted i Bristolu. Tam samoloty wystartują, ale z opóźnieniem. System działa już normalnie, ale przewoźnicy nadal usuwają skutki awarii. Wiele samolotów i załóg pozostało poza portami, z których miały obsługiwać kolejne połączenia. Dlatego godziny odlotów mogą zmieniać się nawet w ostatniej chwili. Pasażerowie wszystkich linii lotniczych powinni sprawdzić status lotu bezpośrednio u przewoźnika. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5:05, czas na sport, Adam Malecki.
20: Argentyna pokonana, Mexico także. Było 2-1 i reprezentacja Polski kobiet do lat 20 wywalczyła awans grupy Mistrzostw Świata, mówi Weronika Araśniewicz.
21: Zwycięstwo bardzo cieszy, ponieważ był to ciężki mecz. Są to wywalczone 3 punkty i to zwycięstwo, te 6 punktów łącznie i awans z grupy naprawdę bardzo nas cieszy, ponieważ są to Mistrzostwa Świata. Jest to turniej w Polsce, więc bardzo się cieszymy, ale nie zapominamy, że robota nie jest jeszcze skończona i jeszcze Benin przed nami.
20: Mecz z Beninem w piątek o 18:00 w Bielsku Białej. Beninem, który w innym meczu naszej grupy przegrał z Argentyną 0-8. W tabeli Polska ma 6 punktów, Argentyna 3, a Meksyk i Benin po 1. W innych rozegranych wczoraj meczach Brazylia 3-0 wygrała z Kanadą, a Anglia wygrała 5-1 z Tanzanią. W piłkarskiej lidze mistrzów Real Madryt José Mourinho za trenerskimi sterami pokonał 2-1 Intermediolan. Od 60. minuty w barwach Nerazzurri grał Piotr Zieliński. Nie zagrali w FC Porto Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. Pierwszy pauzował za kartki, drugi jest kontuzjowany. Wystąpił za to Jakub Kiwior, a ekipa z Portugalii na stadionie Smoka przegrała 0-2 z Manchesterem City. 2 gole autorstwa Norwega Haalanda. Borussia w Dortmundzie 3-2 wygrała z Villarrealem. Lille 2-3 przegrał z Realem Betis, a Aston Villa bez kontuzjowanego Metiego Kasza 3-2 wygrała z klubem Brisz. Wygrał także AEK Ateny z austriackim Laskiem. Z wątków piłkarskich krajowych dodam, że nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Tomasz Kaczmarek, który odszedł z Radomiaka. Jego miejsce w Radomiu zajął dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Druga w nocy w Nowym Jorku, w US Open wciąż grają w tenisa. Trwa ćwierćfinałowa batalia Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem. Pierwszy set wygrany przez Hiszpana, 2 kolejne przez Amerykanina. W czwartym jest 3-1 dla Carlitosa. Na zwycięzcę tego meczu już czeka Francis Tiafoe. Jankes ograł w 5 setach swojego rodaka Mikkelsena. W turnieju pań w półfinale jest już Aryna Sabalenka. Białorusinka w 3 zaciętych setach pokonała Czeszkę Noskową i zmierzy się z Jessicą Pegulą, która w amerykańskim pojedynku wygrała z Emmą Navarro.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
7: Polska Argentyna 3-0. Argentyna Benin 8-0. No przewiduję, że wygramy w piątek 11-0. To jest prosta matematyka, to oczywiście. Będziemy to kombinować. Na północy i zachodzie kraju dziś będzie pochmurno i deszczowo, ale ciepło, choć nie upalnie, około 20-20 kilku stopni. W centrum około 25 stopni, tu też może popadać, ale może też nie zdążyć dziś popadać w centrum. A na południu i wschodzie na pewno nie będzie deszczu, tam słońce i upał, nawet 32 stopnie miejscami na Podkarpaciu w najcieplejszym momencie dnia.
22: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 8. W Katowicach rusza Future Mining Forum and Expo. Specjaliści do piątku będą dyskutować o przyszłości branży górniczej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zachęca do udziału w akcji Drogocenna Krew. W serwisie także o kolejnym etapie prac w okolicach Sosnowieckiego Dworca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. O przyszłości górnictwa w Polsce będą rozmawiać eksperci, przedsiębiorcy i politycy przez najbliższe 3 dni w Katowicach. Future Mining Forum and Expo rozpoczyna się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jak podkreślił w porannym programie Radia Katowice Wojciech Kuśpik, organizator wydarzenia i prezes grupy PTWP, taka dyskusja jest ważna, bo coraz większe znaczenie mają surowce krytyczne, bezpieczeństwo energetyczne i górnictwo przyszłości, a to m.in. z powodu sytuacji geopolitycznej. Forum to także okazja do rozmowy o transformacji. Wojciech Kuśpik zaznaczył, że polskie kopalnie muszą się przekształcić, by mogły być konkurencyjne. Ale proces musi być dobrze zaplanowany zarówno pod kątem gospodarki, jak i aspektów społecznych. Automatyzacja i cyfryzacja to kierunek, w którym przemysł wydobywczy powinien podążać. Ostatni dzień spotkania to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. Mamy dużo atutów, ale jak zauważył Wojciech Kuśpik, powinniśmy o nich mówić częściej na zewnątrz niż o problemach. Drogowcy wspólnie z Narodowym Centrum Krwi zachęcają do podzielenia się tym, czego nie można wyprodukować. Okazja do tego już dziś. Krwiobóz stanął bowiem przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach. Wszystko to w ramach akcji Drogocenna Krew, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: To niewielki gest, który może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą zostać dawcami, aby przyłączyli się do naszej akcji i podzielili się tym, co najcenniejsze.
0: Krwiobóz będzie czekać na dawców do godziny 12. W tej chwili najbardziej brakującą grupą krwi jest grupa 0RH-.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Pasażerowie korzystający z dworca PKP w centrum Sosnowca muszą od dziś liczyć się ze zmianami. Wyłączony z użytku został całkowicie peron trzeci. Pociągi kursujące w stronę Katowic zatrzymują się od dziś przy peronie drugim, zaś składy jadące w stronę Częstochowy przy peronie pierwszym. Jak przekazała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, zmiana peronów i torów, po których od dziś prowadzony jest ruch pociągów, pozwoli na kontynuację budowy nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Żeromskiego w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Wszystkie prace w Sosnowcu powinny zostać zakończone w przyszłym roku. Są one częścią przebudowy linii kolejowej łączącej Będzin z katowickimi Szopienicami. Filharmonia Częstochowska będzie miała profesjonalny system nagłośnienia scenicznego. Zakup jest możliwy dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To 850 tysięcy złotych. Inwestycja ułatwi nam pracę, mówi Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
3: W historii tej sali nigdy do tej pory nie było. Może się to wydawać dziwne, bo to jedna z najbardziej prestiżowych sal w ogóle w całym województwie śląskim. Odbywają się tu w zasadzie wszystkie najważniejsze koncerty, ale też spektakle, stand-upy, kabarety. Wszyscy musieli przywozić swoje własne nagłośnienie. Ono było wieszane specjalnie i zdejmowane. No to straszna praca, bezsensowna zupełnie, skoro w każdej normalnej sali koncertowej po prostu wisi nagłośnienie i wszyscy z niego korzystają.
0: Już 25 września Filharmonia Częstochowska zainauguruje 82. sezon artystyczny. Będzie to jednocześnie początek 17. Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana. Zdaniem meteorologów środa w regionie słoneczna i bardzo ciepło, na termometrach nawet 31 stopni. Po południu na niebie nieco więcej chmur.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9:00. Dziś środa, 9 września. Dużo tych dziewiątek. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
8: Zonda krypto może być kryptą dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak w Trójce przepowiadała posłanka PSL-u Urszula Pasławska.
9: Przewodniczący Rady Europejskiej odwiedza Warszawę i Berlin. Będzie pytał o czerwone linie w kwestii unijnego budżetu.
8: Drony uderzyły w nocy na przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Zginęły dwie osoby.
9: Afera zonda krypto może pogrzebać prawicę, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka PSL Urszula Pasławska.
8: Prokuratura wciąż bada sprawę upadłej giełdy, która oszukała tysiące osób. Według zeznań jej szefa w sprawę zamieszani byli ludzie związani z PiS. Wiadomo, że pieniądze od Przemysława Krala przyjęła fundacja byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.
10: Ta afera może się okazać prawdziwą kryptą pogrzebową dla naprawdę wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdza fakt, iż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale również kiedy PiS jest w opozycji, można skutecznie rekomendować bądź pewne rozwiązania, które są korzystne dla mafijnej być może firmy.
9: Całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej i na YouTube.
8: Teraz pytanie, czy poziom 10 zł za litr benzyny jest możliwy? W taki scenariusz nie wierzy minister energii Miłosz Motyka.
11: Dzisiaj takich analiz nie ma i analitycy też tego nie przewidują. Więc to, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą, ale w przyszłości najbliższej takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ceny paliw w Polsce są wysokie. Jak są wysokie na całym świecie, jak są wysokie w całej Unii Europejskiej.
9: Mówił minister w TVP Info. W nocy Amerykanie ostrzelali 5 irańskich tankowców w cieśninie Ormus. Aktualnie cena baryłki ropy Brent waha się w okolicach 99 dolarów.
8: Jest ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. Od jutra w stolicy przez ponad tydzień przeprowadzane będą testy systemów alarmowania z wykorzystaniem syren.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało informacje SMS-owe. Zachowaj spokój, napisano w komunikacie.
8: Przewodniczący Rady Europejskiej na trasie Tournée o budżecie zatrzyma się dzisiaj w Warszawie. Zamierza pytać o kompromis w sprawie unijnych wydatków na lata 2028-34.
9: Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, już pytała, na czym najbardziej zależy polskiemu rządowi.
12: Czerwone linie dla Polski to obrona wydatków na rolnictwo i rozwój regionów.
13: Najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.
12: Mówił mi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
13: Jeżeli mają się pojawić jakiekolwiek zmiany w budżecie, to na pewno nie kosztem kopert narodowych.
12: Polska koperta narodowa zaproponowana przez komisję to 123 miliardy euro. Według Warszawy cięć w wydatkach należałoby poszukać gdzie indziej, tam gdzie rosną one najbardziej. W zakładce budżetowej na konkurencyjność. W przyszłym miesiącu irlandzka prezydencja opublikuje nowy projekt budżetu. Jak usłyszałam, bliżej jest jej do krajów, które domagają się znacznych cięć wydatków, czyli Niemiec, Danii, Holandii i Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Dodajmy, że szef Rady Europejskiej z Warszawy pojedzie do Berlina. Tam też będzie pytał o unijny budżet.
8: Rosjanie z powietrza zaatakowali przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej.
9: O szczegółach Paweł Buszko.
14: Rosjanie zaatakowali przejście graniczne z Mołdawią w obwodzie odeskim za pomocą dronów. Jak informują ukraińskie władze, bezzałogowce uderzyły w nocy w infrastrukturę międzynarodowego przejścia samochodowego Starokazacze. Wybuchły tam pożary. Spłonęła też część pojazdów znajdujących się na przejściu. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Placówka została zamknięta. Do podobnych ataków na granicy Ukrainy z Mołdawią doszło już 20 sierpnia, kiedy to rosyjskie drony uderzyły w przejścia graniczne Tabaki i Winohradivka w obwodzie odeskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Andrzej Poczobut jest na Białorusi. Jak wyjaśnił jego przyjaciel Bartosz Wieliński, wizyta opozycjonisty ma charakter głównie prywatny i potrwa około tygodnia.
15: Jedzie tam tylko na tydzień odwiedzić ojca, stare miejsca, znajomych, kolegów ze związku. Teraz to jest taka podróż jego osobista, na pewno nie polityczna. Potem ma wizyty w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, więc jedzie z amerykańską wizą w paszporcie.
8: Niedawno Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej po 5 latach więzienia. Bezpośrednio po uwolnieniu podkreślał, że na pewno wróci na Białoruś, jednak przed powrotem chce upewnić się, że pozwala mu na to jego zdrowie.
16: Klimat.
9: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Poznaniu i Częstochowie umiarkowana, a w Nisku dostateczna.
8: 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 9:05 na zegarach w Polsce, w Stanach co? Po trzeciej zdaje
17: minęła
7: się,
17: trzecia,
7: w US
17: tak.
7: Open, a oni ciągle grają.
17: Grają, wciąż grają. Oni, czyli Ben Shelton i Carlos Alcaraz, to już piąty set tej ćwierćfinałowej batalii wielkoszemowego US Open. Pierwszy set wygrał Hiszpan, dwa kolejne Amerykanin, w czwartym znowu górą Carlitos i o tym, kto zagra w półfinale, okaże się w piątej odsłonie. Jak na razie jest?
7: 4-3 dla Sheltona, ale Alcaraz ma piłkę na wygranie Geba.
17: Świetnie. Na wygranego tego meczu już czeka Francis Tiafoe, który pokonał też zresztą na pełnym dystansie swojego rodaka z Kalifornii Alexa Mikkelsena. Znamy już pierwszą parę półfinałową w turnieju kobiet. Zmierzą się Białorusinka Aryna Sabalenka z Amerykanką Jessicą Pegulą. Dzisiaj o najlepszą czwórkę powalczą Rosjanka Andrijewa z Amerykanką Goff oraz koszmar Igi Świątek, Chinka Zheng z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Jeśli Rybakina wygra, zostanie nową numer jeden światowego tenisa. U panów zagrają Rosjanin Khachanov z młodym zdolnym Belgiem Bloksem, a Niemiec Zwieriew z Holendrem Van Sonschulpem. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wczoraj wygrały Real Madryt, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund czy Betis Sevilla. Dziś ciąg dalszy grania. Zagrają m.in. Barcelona z Feyenoordem Rotterdam, Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem. Z wątków piłkarskich warto przypomnieć, że reprezentacja kobiet do lat 20 pokonała 2-1 Meksyk i wywalczyła awans z grupy Mistrzostw Świata. Do tego w naszej Ekstraklasie nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Tomasz Kaczmarek. Jego miejsce w Radomiaku zajął dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Mowa była o Lidze Mistrzów Piłkarzy Nożnych, to teraz o ręcznych. W tych rozgrywkach nie brakuje polskich drużyn. W pierwszym meczu sezonu Industria Kielce zagra z Lucerną. Jakiego meczu z mistrzem Szwajcarii spodziewa się rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk?
18: Myślę, że tutaj musimy skupić się przede wszystkim na sobie, na własnej drużynie, ale też nie lekceważyć przeciwnika, bo może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że się dobrze przygotujemy i punkty zostaną w hali Legion.
17: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45, także dzisiaj zagra Wisła Płock. Wyjazdowe spotkanie we Francji z Nantes o 20:45, a kolejny sport w trójce kilka minut po 16.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: A oni grają, Shelton z Alcarazem, jest 4-4, Shelton serwuje, by było 5-4 dla niego w secie decydującym w ćwierćfinale US Open, a my oglądamy we trzech i zazdrościmy fryzury Carlitosowi. Dziś będzie na północy i zachodzie kraju pochmurno i deszczowo, około 20 stopni Celsjusza, a na południu i wschodzie słońce i upał około stopni 30.
19: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
22: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: Minęła 10. Do piątku w Katowicach eksperci, przedsiębiorcy i politycy będą dyskutować o przyszłości polskiego górnictwa. Przed jedną z częstochowskich szkół policjanci przypominali dziś uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa. 36. Sympozjum Jurajskie rozpoczęło się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Katowicach rozpoczyna się właśnie konferencja Future Mining Forum and Expo. To wydarzenie, które czerpie z ponad 40-letniego doświadczenia międzynarodowych targów górnictwa, przemysłu energetycznego i hutniczego, ale dotyczyć będzie także górnictwa skalnego, miedzi czy surowców krytycznych. Jak mówi organizator wydarzenia, prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik, Śląsk to wiedza i doświadczenie, to kompetencje i technologie, których nie można zaprzepaścić.
2: My mamy tutaj wiele firm z zaplecza górniczego, które dotychczas pracowało na rzecz górnictwa węgla kamiennego. Myślę, że może z powodzeniem, zresztą to robi, wychodzić w świat i szukać nowych szans. Chcemy pokazać, że w pewnych obszarach górnictwo cały czas ma przyszłość i to jest też trochę taki pomysł na transformację regionu, na wykorzystanie potencjału regionu.
0: W części wystawienniczej konferencji zaprezentowane zostaną maszyny, technologie i rozwiązania dla sektora wydobywczego i przemysłowego. Częstochowscy policjanci przypominają pieszym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dziś rano przed jedną ze szkół rozdawali uczniom odblaski i zwracali uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Te działania prowadzimy pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Zwracamy uwagę na to, aby w rejonie szkół to bezpieczeństwo było jak największe. Zwracamy uwagę na to, czy dzieci są odpowiednio wyposażone w kaski, jeśli mówimy o tych, które przyjeżdżają do szkoły rowerem czy też hulajnogami. Czuwamy nad ich bezpieczeństwem, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, po to, aby wpoić dzieciom, jak ważne jest to bezpieczeństwo i troska o własne życie i zdrowie.
0: Mundurowi apelują także do kierowców, aby w rejonie szkół zachować szczególną ostrożność.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sympozjum Jurajskie rozpoczęło się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. To spotkanie naukowców i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Przez 3 dni wspólnie dyskutować będą o nowych rozwiązaniach, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
4: Sympozjum Jurajskie, które od lat ma główny tytuł Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, jest spotkaniem w gronie naukowców, spotkaniem w gronie praktyków w dziedzinie ochrony przyrody. W tym roku nasze sympozjum jest połączone z Międzynarodową Szkołą Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Do piątku będziemy dyskutować o powoływaniu nowych form ochrony przyrody.
0: Sympozjum Jurajskie odbywa się już po raz 36. Ponad 1,5 kilograma różnego rodzaju narkotyków przechwycili policjanci z Bytomia. Wcześniej ustalili, że w jednym z mieszkań mogą znajdować się substancje odurzające. W sprawie zatrzymano 35-letniego mężczyznę, a podczas przeszukania jego mieszkania stróże prawa ujawnili ponad kilogram amfetaminy i metamfetaminy oraz ponad 0,5 kilograma marihuany. Narkotyki trafiły do policyjnego depozytu, a 35-latek do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet 10 lat więzienia. Zdaniem meteorologów dziś przez cały dzień słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur, a na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś do 31 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W drogowym raporcie powracamy na autostradę A4, gdzie drogowcy pracują w Bojkowie. To nieopodal Gliwic. Korki tworzą się na jezdni w stronę Opola. Prace drogowe generują też korki w Reptach Śląskich na drodze 78. Tam trwa przebudowa skrzyżowania i korki mamy po obu stronach. Podobnie zresztą jest w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94. Bez dokuczliwego korka, ale wolno, pokonujemy fragment A1 w Dobieszowicach w stronę Pyrzowic. Tam też prowadzone są prace. prace naprawcze. Na południu ponownie korkować zaczęła się droga 52 w Kozach. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy w obu kierunkach. Dokuczliwy cały czas jest przejazd trasą S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też mamy zmiany w organizacji ruchu. Na północy drogowcy zamknęli drogę 492 w Blachowni. Tam przez 2 lata prowadzone będą prace budowlane. Trzeba korzystać z objazdów. Drogowcy pracują też na pobliskiej drodze 46 i tam mamy korek. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Minęła 10, 9 dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis, a dyżur rozpoczyna Michał Przerwa.
9: Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Odwołanie prezesa Piesiewicza to szansa na powrót sponsorów do PKOL-u, mówi wiceminister sportu. W Teksasie pierwsza w historii konwencja republikanów organizowana przed wyborami do kongresu. Stany Zjednoczone udzielą Polsce grantów i pożyczek na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Przedstawiciele rządów i dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę opiewającą na 4 miliardy dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. Łączymy się z Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli, gdzie jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski.
10: Dzień dobry.
9: Witaj. Co będzie można sfinansować z tych pieniędzy?
10: Gwarancje kredytowe oraz wsparcie amerykańskiego rządu dotyczą m.in. samolotów F-35, czołgów Abrams czy śmigłowców Apache. Umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański, stwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
10: W przyszłym roku w budżecie państwa na obronność przeznaczymy prawie 5% PKB. Pieniądze na zbrojenia powinny również pracować w polskiej gospodarce, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
12: Myślę, że niezwykle ważne jest to, aby wspólnie z amerykańskimi partnerami budować siłę polskiego przemysłu obronnego.
10: Przez ostatnie 3 lata Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi łącznie 6 umów FMF o wartości ponad 19 miliardów dolarów, czyli niespełna 1/3 europejskiego programu SAFE.
9: O czym mówił Michał Makowski. Odwołanie Radosława Piesiewicza to szansa na powrót sponsorów do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Takiego zdania jest wiceminister sportu Piotr Borys. W poniedziałek PKOL ma wybrać zastępcę obecnego prezesa. Piotr Borys ma nadzieję, że związkowcy przywrócą dobre imię instytucji.
13: Z całą pewnością, czy spółki Skarbu Państwa, czy jakikolwiek podmiot prywatny, nikt nie wejdzie dzisiaj do finansowania PKOL-u, który jest tak mocno obciążony wizerunkowo. To, co się wydarzyło, jest największą katastrofą wizerunkową polskiego sportu w jej historii. Do tego doprowadził pan Piesiewicz, do tego doprowadzili politycy PiS-u, którzy wspierali niestety pana Piesiewicza. To trzeba absolutnie oczyścić.
9: W związku z aresztowaniem prezesa Piesiewicza, członkowie prezydium rekomendują zastosowanie przepisu, który pozwala tymczasowo powierzyć funkcję prezesa, jeżeli ten nie może wykonywać swoich obowiązków jednemu z wiceprezesów. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Karpaczu trwa forum ekonomiczne. W spotkaniu biorą udział politycy, przedstawiciele środowisk naukowych, ekonomiści i przedsiębiorcy. Polska zajmuje 21 miejsce wśród największych gospodarek świata i jest jedną z najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. Od lat utrzymuje się tendencja, że mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii. Tak mówi ekonomista dr Jakub Czerniak.
14: Więc są pewne powody, żeby się poklepywać po plecach. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że takie rozmowy są potrzebne i polityków, i naukowców, żeby może na przykład naukowcy pewne ważne informacje przekazywali i jakby naciskali trochę na polityków, na przykład na stawianie na edukację w Polsce.
9: Bo jak dodaje dr Czerniak, problemem polskiej gospodarki jest brak innowacyjności. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się pierwsza w historii konwencja republikanów organizowana przed wyborami do kongresu. Wielu republikańskich kandydatów zrezygnowało z udziału w spotkaniu, bo obawiają się pokazywania u boku Donalda Trumpa.
15: Konwencja partyjna organizuje się w Stanach Zjednoczonych co 4 lata przed wyborami prezydenckimi. Ta jest wyjątkiem. Nie ma na niej delegatów ani żadnych głosowań. To w gruncie rzeczy wielka impreza wyborcza przed listopadowymi wyborami do kongresu. Przed jej rozpoczęciem telewizja CBS skontaktowała się z 60 kandydatami z okręgów, w których wynik jest niepewny. Przyjazd potwierdziło tylko 4. Politico pisze z kolei, że spośród 70 zapytanych kandydatów co najmniej 45 nie przyjedzie do Dallas. Oficjalnie mówią o obowiązkach w swoich okręgach. Jednak głównym powodem jest rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa. Z powodu wojny z Iranem wysoka inflacja, a także wojny handlowej z Kanadą. Republikańscy strategzy odradzają przyjazd kandydatom z okręgów, gdzie toczą oni wyrównaną walkę z demokratami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dziś w pasie od Warmii i Mazur, Pomorze, przez Kujawy, Wielkopolskę, ziemię łódzką, po Dolny Śląski, Opolszczyznę, przelotną opady deszczu i burze. 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu.
16: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Tu Radio Dźwięk.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Minęła 11. Na 14 lat więzienia sosnowiecki sąd skazał księdza Jacka K., oskarżonego m.in. o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Galerię artystyczną na placu Grunwaldzkim w Katowicach wzbogaci dziś kolejne popiersie. W serwisie także o 14-latku, który uciekał przed gliwicką policją na hulajnodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 14 lat więzienia. Taką karę wymierzył sąd księdzu Jackowi K. z diecezji sosnowieckiej, którego prokuratura oskarżyła o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Jacek K. ma także wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym, ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Sąd orzekł również dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku. Na sali rozpraw nie było też jego obrońcy. Proces z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Barbara Ptak, legendarna autorka kostiumów filmowych, będzie miała od dziś swoje popiersie w Katowicach. Wzbogaci ono galerię artystyczną na placu Grunwaldzkim. To właśnie tutaj upamiętniani są artyści o wielkim dorobku, który wykroczył poza granice Śląska. O szczegółach nasza reporterka Ewa Niewiadomska.
2: Kilkadziesiąt czołowych polskich filmów ubrała w swoje kostiumy Barbara Ptak. W Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy uchwyciła paradoks bogacącej się klasy społecznej.
3: Oni jeszcze nie wiedzą, jak by się chcieli ubrać, bo jeszcze nie wiedzą, kim naprawdę są.
2: Nie do zapomnienia jest scena miłosna wszechczasów w filmie Noce i dnie Jerzego Antczaka. To Libowski zrywającego nenufary zagrał w białym kostiumie i kapeluszu Karol Strasburger.
4: On nie był takim zwykłym białym kapeluszem, który się kupuje w sklepie, tylko to był kapelusz taki Tojbowskiego po prostu.
2: Dzieło życia Barbary Ptak to tysiące kostiumów namalowanych na papierze. Wiele z nich można podziwiać w katowickim Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków.
5: Zawsze miałam szaloną ambicję, żeby powstawało to, co ja sobie wymyśliłam.
2: Od dziś Barbara Ptak będzie mieć swój pomnik w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach.
0: Odsłonięcie popiersia Barbary Ptak zaplanowano na godzinę 14. Uroczystości towarzyszyć będzie wydawnictwo przypominające tę znakomitą artystkę. Jego autorem jest Krzysztof Korwin-Piotrowski. Gliwiccy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał hulajnogą z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
6: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jednoślad mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zdecyduje teraz sąd rodzinny. Krew potrzebna jest zawsze, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i zachęca do udziału w akcji Drogocenna Krew. Wspólnie z Narodowym Centrum Krwi zorganizowała dziś zbiórkę tego drogocennego płynu. Krwiobóz jeszcze przez godzinę czeka na dawców przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach. W tej chwili najbardziej brakującą grupą jest grupa 0RH-. Zdaniem meteorologów dziś w regionie pogodnie i słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą do 31 stopni. Początek września to czas pylenia pokrzywy, komosy, traw, babki, bylicy i ambrozji. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów. Dokuczliwe są ponadto roztocza kurzu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W drogowym raporcie powracamy na autostradę A4, gdzie drogowcy pracują w Bojkowie. To nieopodal Gliwic. Korki tworzą się na jezdni w stronę Opola. Prace drogowe generują też korki w Reptach Śląskich na drodze 78. Tam trwa przebudowa skrzyżowania i korki mamy po obu stronach. Podobnie zresztą jest w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94. Bez tłokczliwego korka, ale wolno, pokonujemy fragment A1 w Dobieszowicach w stronę Pyrzowic. Tam też prowadzone są prace naprawcze. Na południu ponownie korkować zaczęła się droga 52 w Kozach. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy w obu kierunkach. Dokuczliwy cały czas jest przejazd trasą S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też mamy zmiany w organizacji ruchu. Na północy drogowcy zamknęli drogę 492 w Blachowni. Tam przez 2 lata prowadzone będą prace budowlane. Trzeba korzystać z objazdów. Drogowcy pracują też na pobliskiej drodze 46 i tam mamy korek. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: I oto ona. 11 piękna minęła. Program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Michał przerwa.
11: Przedstawiciele amerykańskiej administracji będą wizytować miejsca, w których mogą powstać bazy wojskowe. Rosyjski atak na przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. 2 osoby zginęły. Francuscy strażacy strajkują, protestują przeciw brakom kadrowym i w sprzęcie. Stany Zjednoczone udzielą Polsce kolejnych gwarancji kredytowych na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Dziś podpisano umowę na $4 miliardy w ramach programu Foreign Military Financing. Jutro i pojutrze amerykańska delegacja odwiedzi także potencjalne lokalizacje pod budowę stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Łączymy się znów z Michałem Makowskim. Witaj.
12: Dzień dobry.
11: Powiedz, jakie lokalizacje są brane pod uwagę?
12: No nieoficjalnie największe szanse na przyjęcie do siebie amerykańskich żołnierzy mają okolice Poznania i Wrocławia. W ramach stałej obecności żołnierze mają przyjechać do Polski razem ze swoimi rodzinami, które muszą gdzieś mieszkać. A ponadto wojska USA potrzebują również rozbudowanego zaplecza logistycznego, na przykład lotniska.
13: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
12: Przekazała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Według różnych scenariuszy po utworzeniu stałej amerykańskiej bazy obecność wojsk USA w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy, a polska inwestycja w infrastrukturę dla wojsk USA będzie kosztować ponad 10 miliardów złotych.
11: O czym mówił Michał Makowski. Były policjant i wiceszef Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu trafił do aresztu. 42-letni Andrzej N. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych papierosów. Sprawa ma związek z fabryką w Tucholi i magazynem w Kamieniu Krajeńskim, które CBŚP odkryło w maju 2024 roku. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam m.in. ponad 17 milionów papierosów i ponad 1,5 tony suszu tytoniowego. Jak mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku, podejrzany miał przekazywać przestępcom informacje o działaniach służb.
14: 6 września został zatrzymany Andrzej N., któremu prokurator zarzucił po pierwsze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, po drugie przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci udziału w zyskach z nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych w zamian za zaniechanie wykrywania i zwalczania przestępstw oraz w zamian za przekazywanie informacji o działaniach organów służby celno-skarbowej wobec nielegalnych producentów papierosów.
11: Andrzejowi N. grozi do 20 lat więzienia. Rosyjski atak dronowy na przejściu granicznym Ukrainy z Mołdawią spowodował śmierć 2 osób. Ranne są 3 osoby, wśród nich obywatel Mołdawii. Do ataku doszło w miejscowości Starokazacze w obwodzie odeskim.
15: Ranny Mołdawianin jest kierowcą. Doznał obrażeń twarzy oraz innych urazów spowodowanych falą uderzeniową i silnym hukiem eksplozji. Trafił do szpitala. W nocnym ataku zniszczony także został autobus zarejestrowany w Mołdawii. Według informacji ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych obie ofiary ataku to Ukraińcy. Służby graniczne obu krajów potwierdziły zniszczenie infrastruktury tego ważnego przejścia między oboma krajami. Tymczasem mołdawskie władze poinformowały również o kolejnym incydencie już na terytorium kraju. W rejonie Raszczani spadł rosyjski dron typu Gerań. W miejscu zdarzenia powstał krater, a saperzy znaleźli tam m.in. metalowe elementy rażące. Trwa ustalanie dokładnego typu drona i ładunku, który przenosił. Mołdawia po raz kolejny znalazła się więc w bezpośrednim zasięgu skutków rosyjskiej wojny prowadzonej przeciwko Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
11: We Francji narasta gniew strażaków. Wczoraj rozpoczęli ogólnokrajowy strajk, który ma potrwać 6 tygodni, a pierwsze negocjacje z rządem zakończyły się fiaskiem. Protest ma związek z problemami kadrowymi i brakami w sprzęcie, które stały się szczególnie widoczne podczas fali pożarów tego lata.
16: Jesteśmy wściekli i rozczarowani. Gniew będzie narastał, a po tym, co usłyszeliśmy, nie zanosi się na to, żeby szybko minął. Mówili strażacy po spotkaniu we francuskim MSW. Władze obiecały przygotowanie projektu ustawy mającej zmodernizować system bezpieczeństwa cywilnego, lecz nie przedstawiono żadnych nowych propozycji dotyczących zwiększenia finansowania służb. Strajkujący nie otrzymali również odpowiedzi na żądania dotyczące zatrudnienia ponad 20 tysięcy dodatkowych strażaków oraz zakupu specjalistycznych pojazdów i środków ochrony osobistej, których brakowało m.in. podczas wielkiego pożaru w Żyrondzie. Strażacy interweniowali bez odpowiedniej ochrony dróg oddechowych. Nie mieliśmy żadnych masek, podkreślają strajkujący. Na razie protest ma przede wszystkim charakter symboliczny. Strażacy noszą opaski i wywieszają transparenty w remizach, jednak większość z nich nadal wykonuje swoje obowiązki. Zapowiadają jednak dużą demonstrację w Paryżu pod koniec miesiąca, do której mają przyłączyć się również inne grupy zawodowe sektora publicznego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
11: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
11: Dziś w pasie od Warmii i Mazur, Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką pod Dolny Śląski, Opolszczyznę przelotną pady deszczu i burze. 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarach 12. 14 lat więzienia, taki wyrok usłyszał ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, który seksualnie wykorzystywał dzieci. W Katowicach ruszyła konferencja Future Mining Forum and Expo. Specjaliści do piątku będą dyskutować o przyszłości branży górniczej. Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 40-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzuciła 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
2: Przyjął za własne te opisy bardzo tragiczne i bardzo bolesne każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
0: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Kilian.
2: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona. Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób.
0: Kapłan ma także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. O przyszłości górnictwa w Polsce rozmawiają eksperci, przedsiębiorcy i politycy w trakcie Future Mining Forum and Expo, które rozpoczęło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówił podczas inauguracji prezydent Katowic Marcin Krupa, górnictwo to także technologie, które mu towarzyszą.
3: Przyszłość górnictwa to nie tylko wydobywanie surowców w różny sposób, czy to tradycyjny, czy odkrywkowy, ale to też cały przemysł okołogórniczy, który przecież zatrudnia bardzo wielu ludzi, zatrudnia wielu specjalistów, którzy poprzez swoje umiejętności tworzą nowe urządzenia, nowe rozwiązania dla górnictwa. I to jest wszystko, co wydaje się być potrzebne nie tylko na najbliższy czas, ale też na ten czas za 20-30 lat.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 40-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Był ścigany od lipca tego roku. Jak mówi Marcin Korek ze świętochłowickiej policji, mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w gangu.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w sierpniu 2025 roku miał włamać się do domu jednorodzinnego w miejscowości Mitterfels, z którego skradł wiele wartościowych przedmiotów. Łupem włamywaczy wpadła m.in. biżuteria, sprzęt elektroniczny, a nawet miecz samurajski. Podczas włamania sprawcy zniszczyli również wiele rzeczy i wyposażenie, powodując duże straty.
0: Kilka dni temu 40-latek został zatrzymany. Teraz został przekazany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i odpowie za swoje czyny, których dopuścił się w Niemczech. Przebudowa linii kolejowej przebiegającej przez Sosnowiec wkracza w kolejny etap. Pasażerowie korzystający z dworca w centrum stolicy Zagłębia Dąbrowskiego muszą się liczyć ze zmianami. Te już obowiązują, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
5: Peron pierwszy, skąd będą kursowały pociągi w stronę Częstochowy oraz jedna krawędź peronu drugiego, który obsłuży składy w stronę Katowic. To nowość dla podróżnych, którzy dotychczas korzystali wyłącznie z peronu trzeciego. I tutaj ważna uwaga, od dziś czasowo wyłączony z użytku został peron trzeci. Ta zmiana peronów i torów, po których będzie prowadzony ruch pociągów, pozwoli na kontynuację budowy nowego wiaduktu kolejowego w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego.
0: Wszystkie prace w Sosnowcu powinny się zakończyć w przyszłym roku. Są one częścią przebudowy linii kolejowej łączącej Będzin z katowickimi Szopienicami. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia nadal słonecznie, choć na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie 31 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Gliwic. Autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica, tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa, także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Kierowcy zgłaszają też kolizję w Bielsku Białej, ulica Partyzantów, naprzeciwko stacji paliw. Tam zderzenie dwóch samochodów, po którym występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Pieszowicach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 14 lat więzienia to kara dla księdza pedofila z diecezji sosnowieckiej. Ropa kosztuje prawie $100 za baryłkę, a benzyna na stacjach prawie 8 zł za litr. Awantura między obywatelami Izraela w samolocie, który lądował w Rzeszowie. Oskarżono o pedofilię ksiądz z sosnowieckiej diecezji skazany Jacek K. usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła go o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Skazany ksiądz ma również wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym i został objęty zakazem zbliżania się do nich. Sąd orzekł także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny. Proces ze względu na dobro pokrzywdzonych toczył się za zamkniętymi drzwiami. Cena ropy zbliża się do $100 za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Ceny paliw w Polsce podniosły się m.in. po wygaśnięciu programu CPN. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, mówią, że wysokie ceny paliw uderzają ich po kieszeni.
10: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i zbyłam z...
11: Potem przesiadam się na rower.
12: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
9: Cena benzyny 95 na stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Awantura na pokładzie samolotu z Tel Awiwu, który wczoraj wylądował na lotnisku w Rzeszowie Jasionce. Kapitan poprosił o interwencję Straż Graniczną, żeby uspokoili pasażerów, którzy nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie oraz stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, mówi rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz.
13: Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż 5. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Wszyscy mężczyźni zostali wyprowadzeni z samolotu i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych.
9: Awanturujący się w samolocie obywatele Izraela zostali ukarani mandatami po 500 zł. Mija 1000 dni obecnego rządu. Jego ministrowie chwalą się osiągnięciami. Opozycja życzy, aby jak najszybciej oddali władzę.
14: Ministrowie niemal na jednym tchu wymieniają sukcesy rządu.
15: Udało się zdusić inflację, gospodarka ruszyła, rekordowe inwestycje zagraniczne.
14: Wylicza wiceminister sportu Piotr Borys. Polityk Koalicji Obywatelskiej zauważa, że obecny rząd wydaje najwięcej w historii na armię, ochronę zdrowia czy transfery społeczne. Opozycja mówi jednak o 1000 dni straconych szans.
16: 1000 dni zwijania wielkich projektów inwestycyjnych w Polsce. Centralny port komunikacyjny jest tego najlepszym dowodem.
14: Mówi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który oczekuje upadku rządu. Ten kreśli jednak wyzwania na przyszłość. Na tej liście, jak słyszymy, reforma systemu podatkowego, ochrony zdrowia czy rozliczenie rządów PiS. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie bazy wojskowe nad Morzem Czarnym. Według ukraińskich wojskowych udało się im trafić rosyjskie okręty i samoloty. To odpowiedź Ukrainy na nieustanne rosyjskie ataki wymierzone w cywilów.
17: O udanym ataku na rosyjskie czarnomorskie bazy wojskowe w Noworosyjsku i Anapie poinformował dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Brody, pseudonim Madziar. Jak napisał, zniszczeniu uległy rosyjskie okręty, w tym rakietowe, ale też myśliwiec Su-33 oraz helikopter Mi-8. Ukraińskie drony uderzyły też w systemy radarowe rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tymczasem Rosjanie nie ustają w dronowych i rakietowych atakach na ukraińskie obiekty cywilne. Dziś w Kijowie rosyjski dron trafił m.in. w wielopiętrowy blok mieszkalny, raniąc 6 cywilów. Jedna osoba zabita i 4 ranne. To z kolei efekt ataków na Mikołajów na południu Ukrainy. Rosjanie wznawiają też ataki na infrastrukturę energetyczną. W 5 ukraińskich obwodach występują problemy z dostawami prądu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Poznaniu, na Śląsku i w Krakowie umiarkowana. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: W czasie od Warmii i Mazur, Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, pod Dolny Śląsk, Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu.
1: Sponsorem audycji była grupa...
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Gramy najlepsze dźwięki.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

patrząc na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie.

0: Na zegarach 12. 14 lat więzienia, taki wyrok usłyszał ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, który korzystał. W Katowicach ruszyła Confmining Forum and Expo. Specjaliści do piątku będą dyskutować o przyszłości branży górniczej. Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 40-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzuciła 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
2: Przyjął za własne te opisy bardzo tragiczne i bardzo bolesne każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
0: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Kilian.
2: I tak mamy do czynienia

0: czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona. Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób.
1: Kapłan ma także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Ucztwa w Polsce rozmawiają eksperci, przedsiębiorcy i politycy w trakcie Future Mining Forum and Expo, które rozpoczęło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówił podczas inauguracji prezydent Katowic Marcin Krupa, górnictwo to także technologie, które mu towarzyszą.
2: Przyszłość górnictwa to nie tylko wydobywanie surowców w różny sposób, czy to tradycyjny, czy odkrywkowy, ale to też cały przemysł okołogórniczy, który przecież zatrudnia bardzo wielu ludzi, zatrudnia wielu specjalistów, którzy poprzez swoje umiejętności tworzą nowe urządzenia, nowe rozwiązania dla górnictwa. I to jest wszystko, co wydaje się być potrzebne nie tylko na najbliższy czas, ale też na ten czas za 20-30 lat.
1: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 40-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Był ścigany od lipca tego roku. Jak mówi Marcin Korek ze świętochłowickiej policji, mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w gangu.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w sierpniu 2025 roku miał włamać się do domu jednorodzinnego w miejscowości Mitterfels, z którego skradł wiele wartości, umywaczy, pad, biżuteria, sprzęt elektroniczny, a nawet miecz samurajski. Podczas włamania sprawcy zniszczyli również wiele rzeczy i wyposażenie, powodując duże straty.
1: Kilka dni temu 40-latek został zatrzymany. Teraz został przekazany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i odpowie za swoje czyny, których dopuścił się w Niemczech. Przebudowa linii kolejowej przebiegającej przez Sosnowiec wkracza w kolejny etap. Pasażerowie korzystający z dworca w centrum stolicy Zagłębia Dąbrowskiego muszą się liczyć ze zmianami. Te już obowiązują, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
5: Peron pierwszy, skąd będą kursowały pociągi w stronę Częstochowy, oraz jedna krawędź peronu drugiego, który obsłuży składy w stronę Katowic. To nowość dla podróżnych, którzy dotychczas korzystali wyłącznie z peronu trzeciego. I tutaj ważna uwaga, od dziś czasowo wyłączony z użytku został peron trzeci. Ta zmiana peronów i torów, po których będzie prowadzony ruch pociągów, pozwoli na kontynuację budowy nowego wiaduktu kolejowego w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego.
1: Wszystkie prace w Sosnowcu powinny się zakończyć w przyszłym roku. Są one częścią przebudowy linii kolejowej łączącej Będzin z katowickimi Szopienicami. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia nadal słonecznie, choć na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie 31 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Gliwic, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica, tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia, droga korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa, także Gliwice w rejonie zjazdu na A1, tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Kierowcy zgłaszają też kolizję w Bielsku Białej, ulica Partyzantów, naprzeciwko stacji paliw, tam zderzenie dwóch samochodów, po którym występują utrudnienia w ruchu, zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Pieszowicach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu, rozpędzony skład uderzył w auto. Policja przeszukuje mieszkania i pomieszczenia należące do przedsiębiorstwa.

0: przedstawicieli Federacji Sztuk Walki Gromda. Węgierski parlament zdecydował o obniżeniu pensji premiera Petera Madziara. Ciężarówka wjechała pod pociąg w Sokolnikach koło Przysuchy na Mazowszu. Ruch pociągów na trasie Radom-Poznań jest wstrzymany. Wykoleiły się lokomotywa i wagon. 20 osób zostało rannych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godzinie 11.25 doszło tam do wypadku. Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
0: Pociągiem podróżowało 100 osób. Na miejscu pracują służby. Przejazd, przy którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Funkcjonariusze policji prowadzą przeszukania mieszkań i pomieszczeń należących do przedstawicieli Federacji Sztuk Walki Gromda. Federacja zajmująca się organizowaniem walk na gołe pięści publikowała w mediach społecznościowych nagrania wymierzone w migrantów oraz obywateli Ukrainy, które w ocenie prokuratury miały ksenofobiczny, rasistowski i nacjonalistyczny charakter.
2: Od wczesnych godzin porannych policja przeszukuje lokale związane z Gromdą w całej Polsce. Zabezpieczane są m.in. nośniki danych. Jak ustaliłem, jeszcze nie postawiono nikomu zarzutów. Osoby na miejscu przeszukania są przesłuchiwane w charakterze świadków. Śledztwo prokuratury dotyczy nawoływania do nienawiści, pochwalania przemocy, stosowania gróźb bezprawnych oraz znieważania grup ludności z powodów narodowościowych i etnicznych. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Przeszukania prowadzą funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy wsparciu biegłych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek twierdzi, że wysokość stóp się nie zmieni. Według niej przyczyny wzrostu inflacji znajdują się poza polską gospodarką.
3: To jest oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie i szybko rosnące ceny ropy naftowej. W Polsce przez połowę sierpnia obowiązywał rządowy program obniżki cen paliw, ale on się skończył właśnie z końcem sierpnia. Od 1 września te ceny powróciły do rynkowych poziomów. No i co więcej, ropa naftowa nadal drożeje.
0: Decyzję w sprawie stóp poznamy po południu. Obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Węgierski parlament zdecydował o znacznym obniżeniu wynagrodzenia premiera Petera Madziara. Po wejściu w życie nowych przepisów jego miesięczna pensja brutto spadnie w przeliczeniu z około 45 tysięcy do 30 tysięcy złotych.
4: Oznacza to redukcję o ponad 1/3 kwoty, jaką premier otrzymywał miesięcznie. Nowe przepisy uzależniają wynagrodzenie premiera od tego, czy jest jednocześnie posłem do Zgromadzenia Narodowego i z tego tytułu należy mu się kolejne wynagrodzenie. Pensja będzie uzależniona od wysokości diety parlamentarnej. Ma teraz wynosić niecałą dwukrotność jej wysokości, czyli obecnie właśnie około 30 tysięcy złotych. Jeśli premier nie będzie parlamentarzystą, jego wynagrodzenie pozostanie na poprzednim poziomie. Obniżka pensji jest częścią szerszego planu ograniczania wydatków państwa. Wcześniej zmniejszono również wynagrodzenia i część świadczeń parlamentarzystów, a także wynagrodzenia ministrów i innych wysokich urzędników państwowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W pasie od Warmii i Mazur, Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, pod Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Przelotne opady deszczu i burze. 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 14. Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie duchownego z Sosnowca oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec dzieci. W sądzie była dziś reporterka Radia Katowice. Służby wciąż pracują w miejscu wypadku kolejowego w miejscowości Sokolniki Suche. Za chwilę najnowsze informacje w tej sprawie. Niemal w całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia przed upałem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 14 lat ma spędzić w więzieniu ksiądz Jacek K. Dziś zapadł wyrok w procesie, który toczy się od lutego. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała

0: po jeszcze surowszą karę.
1: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
0: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
1: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
2: Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. 20 osób rannych i zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę.
3: Pod pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin Główny, Szczecin Główny na przejeździe kolejowo-drogowym wjechała ciężarówka. Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się i przewróciła na ziemię. Kilka osób zostało ciężko rannych.
4: Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko.
3: Trasa kolejowa numer 22 na odcinku między Wolanowem a Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, szczegółowe informacje są dostępne na portalu pasażera.
5: Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby.
3: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Sprawę będzie badać prokurator.
2: A informację tę zebrał Aleksander Przoniek. Niemal w całym województwie śląskim jeszcze do 18 obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą dziś nawet 31 stopni Celsjusza. Już teraz w wielu miejscach słupki rtęci zbliżają się do tych wartości. Jutro czeka nas zmiana pogody. Choć w czwartek padać jeszcze nie będzie, to temperatura spadnie do 19 krasek. Zdecydowanie chłodniejsze będą także noce.
6: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
2: Dziś obchodzony jest Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ma uświadamiać, że picie alkoholu w czasie ciąży może mieć poważne i nieodwracalne konsekwencje zdrowotne dla dziecka. To nie jest dzień do świętowania, służy edukacji, podkreśla Roman Sikora, neonatolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
7: Edukacja, która ma nam pomóc społeczeństwu w rozwiązywaniu tego problemu, przede wszystkim wyedukować matki o tym, że taka ekspozycja jakakolwiek dziecka na alkohol jest po prostu szkodliwa. Nie ma żadnej bezpiecznej dawki alkoholu. Najważniejsze jest to, że rozwój samego dziecka jest bardzo zamurzony i te zmiany, które powstają podczas ekspozycji na alkohol, są nieodwracalne.
2: Dni Świadomości FAS potrwają w Częstochowie do piątku. W działania edukacyjne i profilaktyczne włączyły się miejskie jednostki, organizacje pozarządowe i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Światowy Dzień FAS obchodzimy od 1999 roku o godzinie 9:09 9 dnia 9 miesiąca roku, będących symbolem 9 miesięcy ciąży. Dziś upały, jutro ochłodzenie, to jeszcze sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nocy. Od zachodu będzie się pojawiało coraz więcej chmur, w nocy możliwe będą opady deszczu, a początkowo miejscami także burze. Temperatura minimalna spadnie do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Marcin Rudzki.
10: Zaczynamy od Gliwic. Przypomnijmy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga wciąż korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa. Także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Przenosimy się na południe regionu. S52 Bielsko-Biała, kierunek wysokości zjazdu na Międzyrzecze. Tam kolizja z udziałem dwóch pojazdów. Zajęty jeden pas. Droga mocno korkuje się. Mamy też mocno zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworzna i Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia głównie w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S...
12: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek pociągu na Mazowszu, jedna osoba nie żyje. 14 lat więzienia dla księdza pedofila z Sosnowca. Nie tylko ropa w górę, idą także ceny gazu. 20 osób rannych i zablokowana trasa.

0: Trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą na Mazowszu zmarła jedna osoba. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowo-drogowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę. Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się.
1: W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu. Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, przedstawiciele kolei, udał się również członek zarządu PKP Intercity. Dla podróżnych uruchomiona jest komunikacja zastępcza, zamówiono 3 autobusy.
0: Trasa kolejowa nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, szczegółowe informacje są dostępne na portalu pasażera.
2: Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby.
0: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne, mówi rzecznik prokuratury w Sosnowcu Bartosz Kilian.
3: Przyjął za własne te opisy, bardzo tragiczne i bardzo bolesne, każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
0: Ksiądz ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Dostał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny gazu najwyższe w tym roku i dużo wyższe niż jesienią ubiegłego. Na europejskiej giełdzie za megawattogodzinę trzeba płacić około 77 euro. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego mówi, że ceny tego surowca zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom ograniczał podaż.
4: Powody są podobne, napięcie geopolityczne oraz ograniczenie podaży gazu z Kataru, jednego z głównych dostawców gazu do Unii Europejskiej. Z tego powodu mamy ryzyko dużych wahań cen w tym sezonie, pomimo zasobnych magazynów gazu w Polsce.
0: Wojciech Jakubik przypomniał, że ostra zima zeszłego roku zwiększyła zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania i podniosła jego ceny, natomiast 2 lata temu łagodna zima spowodowała, że było odwrotnie. 70 wrocławskich rodzin skorzystało z bezpłatnego programu Odżyj. To pomoc dla kobiet w ciąży oraz rodzin dzieci do pierwszego roku życia, u których wykryto wady wrodzone albo zaburzenia rozwoju. Miejsca wciąż są. Rodzice nie muszą sami szukać kolejnych specjalistów. Po zgłoszeniu w zespół układa plan pomocy i organizuje konsultacje, mówi koordynatorka programu Joanna Żminta.
5: Rodzice są wdzięczni, ponieważ nie muszą się martwić, mają kontakt z koordynatorką administracyjną ze mną cały czas. To jest na pewno dla nich duży komfort.
0: Na kwalifikacje czeka się około tygodnia. Zapisy prowadzą Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza we Wrocławiu. Wspólnie to hasło 9. edycji Balu Żydowskiego Jedzenia w Warszawie. Tym razem organizatorzy zapraszają w pasjonującą podróż przez żydowskie tradycje kulinarne Polski i Litwy, mówi pomysłodawczyni festiwalu Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
6: Planujemy warsztaty kulinarne, oprowadzenie po mieście śladami dawnych bazarów i restauracji, degustacje, szabatową kolację, pokazy kulinarne, oczywiście degustacje też chłodnika litewskiego, wielkie wydarzenie pod nazwą Chłodnik Cooking Show.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, a to był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Upał w południowo-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami w województwach lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i w części Mazowsza. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku można spodziewać się burz.
8: Zapraszamy.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 15.30, informacje w skrócie, przekaże Karolina Michalik.
2: Diecezja Sosnowiecka odniosła się do wyroku, jaki zapadł w sprawie księdza Jacka K. Sąd skazał dziś duchownego na 14 lat więzienia. Prokuratura zarzucała mu 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Dzisiejszy wyrok jest dla nas odpowiedzialnością, którą rozumiemy jako współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jego transparentnymi procedurami w ramach prawa kanonicznego, przekazała rzeczniczka diecezji sosnowieckiej Dominika Bem. Diecezja przekazała też numery kontaktowe do psychologów i fundacji pomagających osobom, które doświadczyły przemocy. Z inicjatywy starostwa w Kłobucku odbył się powiatowy dzień zmierzania badań i zdrowego stylu. Na kłobuckim rynku spotkać można się było z kardiologiem, fizjoterapeutą czy oraz wykonać bezpłatne badania. Mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację między miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Hut Częstochowa i strefy ekonomicznej. Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2029 roku. IPN oznacza znakiem pamięci Tobie Polsko grup Leopoldyny Staweckiej, uczestniczki III Powstania Śląskiego, która spoczywa na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Wydarzenie z udziałem władz samorządowych, gości oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się w piątek.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepszy dźwięk.
4: Gram Radia, środa 9.15. Agnieszka Drozd, zapraszam. Zmarła jedna z osób rannych w wypadku pociągu w Sokolnicach. W sumie rannych zostało 20 osób. Ponad 170 Łębska w skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pegowie rodziny królewskiej i głowy państw żegnają Haralda V. Jedna osoba zmarła, około 20 osób jest rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity Koziołek relacji Lublin Główny - Szczecin Główny. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, to jest województwo mazowieckie. Ruch na trasie jest wstrzymany. Wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak powiedział Polskiemu Radiu, że część pasażerów otrzymała pomoc od gminy.
5: Podjęliśmy działania związane z zapewnieniem przede wszystkim schronienia i możliwością opieki dla tych osób, które nie były ranne, a więc w bibliotece całości Skrzynno nieopodal zorganizowaliśmy taki punkt doraźnej pomocy. Z racji tego, że w tym zdarzeniu uczestniczyły również dzieci, zapewniliśmy pomoc szkolnego psychologa.

0: Ekologa jest pielęgniarka środowiskowa na miejscu.
1: Pociągiem podróżowało około 120 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Przejazd, na którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Przyczynę wypadku zbada komisja. Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowy. To reakcja na wypadek w Sokolnikach. Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy to ta katastrofa ma miejscu na przejeździe kolejowym. Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
1: Ruch na trasie jest wstrzymany. Ponad 170 razy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mogła ingerować w skład orzekający. Tak twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zawiadamia w tej sprawie prokuraturę. Członek władz fundacji Marcin Wolny mówi, że do manipulacji miało dochodzić w najważniejszych dla Prawa i Sprawiedliwości sprawach.
3: Była zmiana składów pełnych na składy pięcioosobowe, bo w pełnym składzie musimy mieć 8 sędziów, żeby mieć większość i być pewnym orzeczenia. W sytuacji, w której jeden z tych sędziów powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość, mam na myśli pana Piotra Pszczółkowskiego, był bardziej labilny w swoim orzecznictwie i nie byli pewni, jak on będzie głosował, no to tak naprawdę się robiło jeszcze jednego. Natomiast jak mamy skład pięcioosobowy, to wystarczy, że w tym składzie będziemy mieć tylko 3 osoby.
1: Była prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprzeczyła, na platformie X napisała, że jej zdaniem ustawa określa zasadę wyznaczania pierwszego składu, nie opisuje sytuacji zmiany składu, na przykład ze względu na śmierć sędziego, wyłączenie ze składu czy zawiadomienie trafiło do prokuratora generalnego. Sprawa nie została jeszcze przydzielona do żadnego z wydziałów. Norwegowie żegnają

0: rosyjskiego sojusznika. Tak o żegnanym królu pisze szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił, iż w gronie przywódców z całego świata Polska odda hołd królowi, który przez dziesięciolecia cieszył się ogromnym szacunkiem swoich rodaków i społeczności międzynarodowej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o 10:00 i potrwają do późniejszych godzin popołudniowych. O 12:00 wyruszyła procesja z trumną zmarłego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Tam zaplanowano główną część ceremonii. Tuż po niej mocha komita zgromadzonych z balkonu pałacu. Pogrzeb zakończy się, gdy flagi zostaną podniesione do pełnego masztu. Harald V panował od 1991 roku. Po śmierci królowej Elżbiety II stał się najstarszym panującym monarchą w Europie. Agata Król, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej 45% ze słońca. Miejscami na południowym zachodzie mogą gwałtownie wzrosnąć stany wody. Poza tym na znacznym obszarze Polski pogłębia się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do końca dnia i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. W nocy pochmurno już prawie w całym kraju.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Marcin Rudzki.
8: Zaczynamy od Gliwic. Przypomnijmy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga wciąż korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa. Także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Przenosimy się na południe regionu. S52 Bielsko-Biała kierunek Cieszyn na wysokości zjazdu na Międzyrzecze. Tam kolizja z udziałem dwóch pojazdów. Zajęty jeden pas. Droga mocno korkuje się. Mamy też mocno zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworzna i Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia głównie w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 15.30. Informacje w skrócie. Przekaże Karolina Michalik.
2: Diecezja Sosnowiecka odniosła się do wyroku, jaki zapadł w sprawie księdza Jacka K. Sąd skazał dziś duchownego na 14 lat więzienia. Prokuratura zarzucała mu 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Dzisiejszy wyrok jest dla nas odpowiedzialnością, którą rozumiemy jako współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jego transparentnymi procedurami w ramach prawa kanonicznego, przekazała rzeczniczka diecezji sosnowieckiej Dominika Bem. Diecezja przekazała też numery kontaktowe do psychologów i fundacji pomagających osobom, które doświadczyły przemocy. Z inicjatywy starostwa w Kłobucku odbył się powiatowy Dzień Zdrowia. To kolejna edycja wydarzenia, która ma zachęcić mieszkańców do wykonywania profilaktycznych badań i zdrowego stylu życia. Na kłobuckim rynku spotkać można się było z kardiologiem, fizjoterapeutą czy pielęgniarkami oraz wykonać bezpłatne badania. Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację między miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej. Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2029 roku. IPN oznacza znakiem pamięci Tobie Polsko grup Leopoldyny Staweckiej, uczestniczki III Powstania Śląskiego, która spoczywa na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Wydarzenie z udziałem władz samorządowych, gości oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się w piątek.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.09 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
3: Prokuratura bada sprawę zderzenia pociągu z ciężarówką pod Radomiem. Zginęła jedna osoba, przeszło 20 jest rannych. Polska chce złagodzić nowy podatek klimatyczny i ma w tej sprawie sojuszników. Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce ma odzyskać dawną funkcję. Wprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W tym kierunku prowadzone będzie śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Doszło tam do zderzenia pociągu pasażerskiego z ciężarówką. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg przejeżdżał przez przejazd, gdy wjechała na niego ciężarówka, mówi jej rzeczniczka prokuratury okręgowej Aneta Guść.
4: Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratorów. Według tych najnowszych informacji wiem, że jedna z osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, zmarła. Około 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 osoby ciężko. Wśród tych osób ciężko poszkodowanych jest i maszynista, i kierowca ciężarówki.
3: Szerzej na ten temat w popołudniowym zapraszamy do Trójki tuż po 16. Naszym zadaniem jest to, żeby Unia Europejska i państwa członkowskie były coraz silniejsze, mówi premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą. Szef rządu mówił o działaniach, które europejscy liderzy muszą podejmować.
5: Aby państwa członkowskie w wymiarze narodowym i Unia Europejska jako całość były coraz silniejsze, coraz bardziej odporne na zagrożenia, które są obecne w wielu przestrzeniach. Poinformowałem pana przewodniczącego o tym, jak wygląda sytuacja na wschód od granicy Unii Europejskiej, jaka jest nasza ocena tej perspektywy najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o wojnę.
3: Premier rozmawiał z Antonio Costą m.in. o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii na kolejne lata. Polska chce złagodzić regulacje środowiskowe. Chodzi o nowy podatek klimatyczny, czyli dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie domów. Dzięki staraniom Polski opóźniono wejście w życie podatku do 2028 roku. Teraz Polska chce iść dalej. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta mówi, że chcemy jeszcze bardziej opóźnić tzw. ETS-2 albo sprawić, że nowy podatek klimatyczny będzie dobrowolny.
6: W dzisiejszych czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport. To nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
3: Wiceszef klimatu i środowiska podkreślił, że Polska ma w tej sprawie poparcie 10 krajów, które wspólnie tworzą mniejszość blokującą. Po 11 latach zamknięcia dla turystów obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce ma odzyskać dawną funkcję. IMGW podpisał umowę na gruntowny remont obiektu. W dolnym dysku obserwatorium znajdzie się m.in. restauracja, mówi dyrektor IMGW profesor Robert Czarniawski.
7: To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
3: Prace będą prowadzone na wysokości 1600 metrów, gdzie dobre warunki do swobodnej pracy występują tylko przez kilkanaście dni w roku. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A to już sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Dzień dobry. Jutro o tej porze polscy siatkarze będą grać z Portugalią na inaugurację Mistrzostw Europy. Jako że rywal z nieco niższej półki, trener Nikola Grbicz zamierza wpuścić na parkiet wszystkich zawodników.
9: To będzie skoncentrować się na nas, jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jakie czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
8: Mecz Polska-Portugalia.

0: Jutro o 15. Wczoraj ruszyły rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Z ciekawszych wyników Real Madrid pokonał Inter Mediolan 2-1, a Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. Dziś zagrają między innymi Barcelona z Feyenoordem, Liverpool z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Pozostajemy przy piłce. Francisco Sierralta został piłkarzem Piasta Gliwice. Chilijski obrońca ma 29 lat, został wypożyczony z Auxerre, a wcześniej grał między innymi w Udinese, Parmie i Watfordzie. Carlos Alcaraz nie obroni wielkoszlamowego tytułu w Nowym Jorku. Hiszpan przegrał z Bobem Sheltonem po 5 setach przepięknego tenisa. Mecz wyrównany skończył się tiebreakiem w turnieju singlistek. Jessica Pegula pokonała Emme Navarro i w półfinale zagra z Aryną Sabalenką. Do mety 17 etapu Vuelty jeszcze około 70 km. Obawiam się, że przed serwisem sportowym za godzinę kolarze do mety w Sewilli jeszcze nie dojadą.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W nocy zachmurzenie będzie spore, opady deszczu od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze po północny wschód i do tego burze będą możliwe. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich do 17 na południowym wschodzie. Jutro będzie chłodniej niż dziś, temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, sporo chmur na wschodzie po południu, ale z rozpogodzeniami. Z drugiej strony tam, czyli na wschodzie, też przelotnie pokropi. Czy to już ostatnie letnie chwile?
1: Na program zaprosił jego sponsor.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Gliwic, przypominamy, autostrada 4 w rejonie węzła Sośnica, tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia, droga nadal krukuje się. Teraz Sosnowiec, droga numer 94, zaraz za zjazdem z DK86, pasy w stronę Dąbrowy Górniczej, tam kolizja, droga krukuje się. Mamy też wciąż zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworznej Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Z powodu prac droga korkuje się na pasach kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch także na S1 w południowej części województwa Śląskiego. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Informacje przekaże Marcin Rudzki.
2: Zaczynamy od Gliwic. Przypominamy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe. Jakiś czas temu miała miejsce też kolizja na pasach w kierunku Wrocławia i tutaj niestety droga nadal korkuje się. Przenosimy się na autostradę A1 za MOP-em do Bieszowice Zachód. Tam mamy zgłoszoną kolizję i tutaj spore korki w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak prace drogowe nadal spowalniają nam ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Roboty drogowe mamy też na jedynce w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Jest 17.30. Informacje w skrócie i Karolina Michalik.
4: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 zł. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Artystkę Beatę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnie. Miasto obecnie przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18. Bezpłatne badania, konsultacje zdrowotne, warsztaty, pokazy artystyczne i występy. A także przestrzeń do wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończyły się 6 targi Silver Silesia. Liczba seniorów systematycznie rośnie, dlatego szczególnie istotne jest dbanie o ich dobrostan. Przekonała się o tym reporterka Radia Katowice Anna Sojka. Teraz spróbuję przekonać też Państwa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak w przedszkolu, co? Albo w szkole. Dzień dobry. Piękne żółte koszulki, Stowarzyszenie Klub Seniora w Gilowicach, ale urzekły mnie te napisy, które macie na plecach.
2: Nadrabiamy zaległości z młodości.
1: Rzeczywiście macie takie zaległości?
3: Tak, oczywiście. Za młodu lat nie było żadnego takich rzeczy, żebyśmy się spotykali.
2: Była praca przede wszystkim, było banie dzieci.
4: Nie miał człowiek czasu, a teraz możemy sobie pozwolić.
2: Jeździmy na wycieczki, urządzamy ogniska, jakieś zabawy. Ludzie to lubią po prostu.
1: Tutaj to spotkanie dzisiaj, Śląskie dla Seniora, Stadion Śląski, Chorzów. To jest fajny pomysł?
4: Oczywiście, bardzo ładny obiekt. No tak, nie jeden jest pierwszy raz ktoś, nie?
1: Korzystaliście z oferty?
2: Tak, korzystaliśmy.
1: Co tam jest, bo ja dopiero będę wchodzić?
2: Aha, no jest miasteczko drobian. No można coś zjeść. Napić się.
5: To jest fotel do masażu biurowego. No i tutaj chętne panie seniorki mogą skorzystać z takiego masażu. To jest taki 10-15-minutowy masaż dla osób, które są pospinane, które mają pracę siedzącą.
1: Jak tam masaż, jak się pani czuje?
6: No na razie dobrze.
1: Miło, przyjemnie?
6: Tak, tak powiedziałam pani tej habilitance, że mam tam ból pod łopatką prawą i tam mi rozmasowuje. Czuję, że już lżej.
1: To jakieś przyjemne rzeczy chyba się odbywają, co?
7: Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.
1: Masaż dłoni, tak?
7: No, pierwszy raz korzystam z takiego czegoś.
1: Jakie wrażenie?
7: Bardzo, ta pani poleca, tak jakby czuję się cudownie.
1: A ja podglądam pani zieloną koszulkę, Klub Seniorów Cisownica.
7: Cisownica, tak.
1: Cała grupa przyjechała?
7: Cała grupa, tak.
1: No i z czego korzystacie tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu?
7: No ja korzystam z porad na bezdech senny. No i tak oglądałam ogólnie wszystkie te wystawy i występy. No bardzo cudownie jest. Dla nas w starszym wieku to jest potrzebne takie coś.
1: Śląskie dla Seniora, karta informacyjna i koperta życia. Coraz więcej o niej mówimy i mam nadzieję, że coraz większa liczba seniorów ma te koperty w domu, na lodówce, tam powinna być?
8: Tak, koperty życia to taka karta informacyjna dla seniorów, znaczy nie tylko dla seniorów, to przede wszystkim są dla ratowników medycznych, którzy przyjeżdżają w razie potrzeby do danej osoby i tam ta karta informacyjna zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne.
1: Renata Polańska, zastępca dyrektora Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego.
8: Przede wszystkim przebyte choroby, jakie dana osoba stosuje leki, na co jest uczulona, to są te najważniejsze informacje. Oprócz tej koperty życia jest taka naklejka, nakleja się na drzwi od lodówki, a do środka, do wewnątrz daje się tą właśnie kopertę życia, tą kartę informacyjną.
1: Nie zawilgnie?
8: Nie, dlatego że ona jest w takiej folii.
9: Muszę powiedzieć, że na przykład dzisiaj było bardzo dużo seniorów, u których była wysoka masa mięśniowa i coraz bardziej są aktywni seniorzy.
1: Karolina Lukoszyk-Cichoń, dietetyk kliniczny. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Repty.
9: W klubach seniora duża ilość zajęć właśnie dla seniorów, czy na basenach, czy tutaj jakieś zajęcia aktywne senior, bardzo dobrze na to wpływają, ponieważ właśnie nie tylko odpowiednia dieta, ilość białka, ale właśnie utrzymanie aktywności fizycznej z pewności jest ważne, żeby utrzymać tą masę mięśniową.
1: Dlaczego ruch jest tak bardzo ważny dla seniorów?
10: Jest bardzo ważny, właśnie tu jest ta duża prewencja wszystkich urazów, więc tu cały czas musi być te wzmacnianie, żeby no, seniorzy mogli sobie w życiu codziennym poradzić, wejść po schodach do autobusu, zabrać zakupy ze sobą, więc no, tutaj ten ruch jest bardzo istotny.
11: Jako młoda dziewczyna mogłam co rano ćwiczyć normalne, piękne ćwiczenia przy radiu. Czemu tego nie ma teraz, no?
1: Przekażę. No. Obiecuję, że tego nie wytnę.
11: Przecież to była tak fantastyczna sprawa. Zawsze przed szkołą ćwiczyłam, no i potem robiłam wrażenie na gimnastyce, nie?
12: No. Państwo, mierząc swój czas reakcji, oprócz tego będziemy zadawać pytania. Wywołamy lekką sytuację stresową, dzięki czemu zobaczymy, jak pani reaguje.
8: Co mam teraz robić?
13: Teraz musi pani naciskać te elementy, które się wyświetlą. Tak, całą ręką wystarczy klepnąć. Okay. Im szybciej, tym lepiej dla pani. Jest pani gotowa?
8: Tak.
13: Jaki jest numer alarmowy?
8: 112.
13: Gdzie się pani teraz znajduje?
14: Na stadionie w Śląskim.
13: Jaki mamy dzień tygodnia?
14: Środę.
13: 35 to jest pani wynik. Ma pani bardzo dużą podzielność uwagi, ale refleks tutaj był niższy.
14: Jestem bardzo zadowolona z tego, z wyniku, bo się bałam, że mogę polec.
0: To nagranie przygotowała Anna Sojka, a więcej o tegorocznej edycji targów Silesia Silver powiemy państwu jutro w naszym rodzinnym programie po 20.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 17. 14 lat więzienia dla oskarżonego o pedofilię księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w tej głośnej sprawie. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W informacjach także o upamiętnieniu zmarłej w ubiegłym roku artystki Barbary Ptak w Galerii Artystycznej Katowic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Sąd orzekł także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 5 do 100 tysięcy złotych, co w sumie daje blisko 400 tysięcy złotych. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 złotych. Ponadto duchowny otrzymał dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi oraz 15 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a oskarżony, który w dalszym ciągu przebywa w areszcie, po decyzji o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego o kolejne 3 miesiące, nie stawił się na ogłoszenie wyroku. Sosnowiecka prokuratura opublikowała komunikat, w którym przeprosiła osoby skrzywdzone i ich bliskich za doznane zło.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenia i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Mieszkańcy mogą zobaczyć radiowozy służby celno-skarbowej, mobilny rentgen i laboratorium oraz prezentację pracy technika kryminalistyki. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za pobór podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przemytu i przestępczości ekonomicznej. Artystkę Barbary Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. To wzruszający moment. Mama wciąż jest w pamięci mieszkańców, mówi córka artystki Beata Ptak.
2: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę. No bardzo to miłe i wzruszające. Taki człowiek się zdarza rzadko. Dobra, wspaniale, no i kolorowa, jak wszyscy mówią, bo rzeczywiście kolorowa.
0: Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Jej twórczość przypomina nowa książka Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego. Jak podkreśla autor, dla Barbary Ptak każdy kostium miał znaczenie.
3: Była perfekcjonistką i żądała od innych także perfekcjonizmu. Ona mówi, że zostawia po sobie ślad, prawda? I że w filmie każdy kostium jest ważny. Także osoby z trzeciego planu i epizodystów, statystów. Ona dla każdego, właśnie do każdego kostiumu się bardzo mocno przykładała.
0: Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów, do pracy z dziećmi obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnię. To będzie przestronna i wygodna przestrzeń, obiecuje rzeczniczka gliwickiego magistratu Barbara Szumilak.
4: Przedszkole ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie wyposażony w windę, która z pewnością ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Duża część prac będzie prowadzona również na zewnątrz. Przy przedszkolu powstanie plac zabaw, droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Teren zostanie oświetlony i zagospodarowany zielenią. Zmiany obejmą również samą ulicę Szafirową. Zaplanowano przy niej dodatkowe zatoki postojowe oraz przebudowę chodnika.
0: Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. Jutro czeka nas sporo chmur, ale po południu od zachodu mają się pojawić przejaśnienia, tak przewidują synoptycy. Ochłodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 kresek.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 9 września dzisiaj. Michał Matus, kłaniam się Państwu. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
7: Po zderzeniu pociągu z ciężarówką premier chce zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Rusza kampania Ciąża bez alkoholu skierowana do przyszłych mam. Rząd chce zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów przez tory. Zapowiedź padła po wypadku na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy. Zginęła pasażerka pociągu, przeszło 20 osób jest rannych. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zaproponuje wprowadzenie zabrania prawa jazdy za łamanie przepisów na przejazdach, ale nie tylko.
8: Chodzi o wiele różnych działań, które należy podejmować. To są i działania w infrastrukturze związane z wyposażaniem kolejnych przejazdów w systemy informujące kierowców o zbliżaniu się pociągu, ale też przebudowa przejazdów, szczególnie takich z dużym ruchem drogowym.
7: Prokuratorskie śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat mówi, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek.
9: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego rada może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Kwas masłowy został rozlany w jednym z pomieszczeń targu w Kielce, gdzie odbywa się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Specyficzną woń wyczuli policjanci, mówi podkomisarz Małgorzata Parkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Sprawdzając jego źródło, ujawnili na wykładzinie dwa miejsca, w których najprawdopodobniej została rozlana ciekła substancja. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
7: Kwas masłowy jest kwasem organicznym, występującym naturalnie w zjeiczałym maśle i niektórych serach. W stężeniach większych ma ostry, nieprzyjemny zapach. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, podkreślają organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Alkohol powoduje nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra Ewa Głuszczak-Idziakowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
11: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol. Nie chciałabym demonizować i straszyć kobiety, bo to nie jest tak, że jeżeli kobieta wypije lampkę, dwie, to na pewno jej dziecko zostanie uszkodzone. Ale należy pamiętać o tym, że ryzyko nie jest zerowe.
7: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka co druga ciężarna spożywała alkohol, a co dziesiąta w znacznych ilościach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest i sport w Trójce, jest i Dariusz Urbanowicz.
12: Tak jest. Przed nami drugi wieczór z Ligą Mistrzów UEFA. O 18.45 dwa mecze. Barcelony z Feyenoordem i VfB Stuttgart z mistrzem Norwegii Wikingiem Stavanger. O 21.00 Liverpool zagra z Atletico Madryt, Napoli z Arsenalem, Sporting z Galatasarayem. Do obrony tytułu przystępuje PSG, który zagra ze Slovanem Bratysława.
13: Czy PSG zostanie czwartym klubem w historii, który trzy razy z rzędu wygra Ligę Mistrzów? To pytanie dominuje w przedmeczowych komentarzach we Francji, w których niewiele miejsca poświęca się dzisiejszemu rywalowi. W powtórzenie wyczynu Realu Madryt, Bayernu Monachium i Ajaxu Amsterdam wierzy Le Figaro. Na papierze jest to proste i logiczne, pisze dziennik, podkreślając, że zespół zachował trzon, który w dwóch poprzednich sezonach wyniósł go na szczyt europejskiego futbolu. Dla L'Équipe stawką jest przejście od statusu legendarnej drużyny do wieczności. Sportowy dziennik podkreśla jednakże PSG potrzebuje zwycięstwa po początku sezonu poniżej swoich standardów. Pierwsze występy Paryżan po wakacjach rzeczywiście rozczarowały. PSG zdobyło zaledwie 2 punkty w 3 meczach Ligue 1, przegrało finał Superpucharu Francji i straciło 8 goli w 5 spotkaniach. Bilans jest słaby, ale nad Sekwaną nie budzi to niepokoju. W 2 poprzednich sezonach zespół Luisa Enrique rozkręcał się z czasem, kończył fazę ligową poza czołówką i musiał grać w barażach. W Paryżu wszyscy pamiętają zakończenie tamtej historii i liczą na jej powtórkę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Na Flushing Meadows dziś 3/4 finały turniejów singlowych US Open. Wkrótce Qin Wenzheng zagra z Jeleną Rybakiną, po nich Mirra Andrejewa z Coco Gauff. Wieczorem Karen Hachano z Aleksandrem Bloksem, a w środku nocy Aleksander Zwieriew zmierzy się z Botikiem van de Zandschulpem. Za turniejową burtę US Open rano wypadł Carlos Alcaraz po przegranej batalii z Benem Sheltonem.
6: W W nocy będzie sporo chmur, mogą też pojawić się burze i będzie padać deszcz przelotny co najmniej. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich do 17 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia od 17 do 21 stopni. No i raczej pochmurno, tylko na wschodzie rozpogodzenia.
14: Trójka.
15: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: znasz przepis. Na cudze szczęście myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Yes.

0: kolor morza na lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki, tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Jest 17.
1: 14 lat więzienia dla oskarżonego o pedofilię księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w tej głośnej sprawie. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W informacjach także o upamiętnieniu zmarłej w ubiegłym roku artystki Barbary Ptak w Galerii Artystycznej Katowic.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Sąd orzekł także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 5 do 100 tysięcy złotych, co w sumie daje blisko 400 tysięcy złotych. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 złotych. Ponadto duchowny otrzymał dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi oraz 15 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a oskarżony, który w dalszym ciągu przebywa w areszcie, po decyzji o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego o kolejne 3 miesiące, nie stawił się na ogłoszenie wyroku. Sosnowiecka prokuratura opublikowała komunikat, w którym przeprosiła osoby skrzywdzone i ich bliskich za doznane zło.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Po raz pierwszy śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenia i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Mieszkańcy mogą zobaczyć radiowozy służby celno-skarbowej, mobilny rentgen i laboratorium oraz prezentację pracy technika kryminalistyki. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za pobór podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przemytu i przestępczości ekonomicznej. Artystkę Barbary Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. To wzruszający moment. Mama wciąż jest w pamięci mieszkańców, mówi córka artystki Beata Ptak.
3: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę.
1: I seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się między innymi w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Jej twórczość przypomina nowa książka Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego. Jak podkreśla autor, dla Barbary Ptak każdy kostium miał znaczenie.
4: Była perfekcjonistką i żądała od innych także perfekcjonizmu. Ona mówi, że zostawia po sobie ślad, prawda? I że w filmie każdy kostium jest ważny. Także osoby z trzeciego planu i epizodystów, statystów. Ona dla każdego, właśnie do każdego kostiumu się bardzo mocno przykładała.
1: Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnię. To będzie przestronna i wygodna przestrzeń, obiecuje rzeczniczka gliwickiego magistratu Barbara Szumilak.
5: Przedszkole ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie wyposażony w windę, która z pewnością ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Duża część prac będzie prowadzona również na zewnątrz. Przy przedszkolu powstanie plac zabaw, droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Teren zostanie oświetlony i zagospodarowany zielenią. Zmiany obejmą również samą ulicę Szafirową. Zaplanowano przy niej dodatkowe zatoki postojowe oraz przebudowę chodnika.
1: Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. Jutro czeka nas sporo chmur, ale po południu od zachodu mają się pojawić przejaśnienia, tak przewidują synoptycy. Ochłodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 kresek.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Przekażę Marcin Rudzki.
8: Zaczynamy od Gliwic. Przypominamy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i jakiś czas temu miała miejsce też kolizja na pasach w kierunku Wrocławia i tutaj niestety droga nadal korkuje się. Przenosimy się na autostradę A1 za MOP-em do Bieszowice Zachód. Tam mamy zgłoszoną kolizję i tutaj spore korki w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak prace drogowe nadal spowalniają nam ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zbardoniem. Roboty drogowe mamy też na jedynce w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
0: Jest 17.30. Informacje w skrócie i Karolina Michalik.
1: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura na poczet przyszłych kar, wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 zł. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Artystkę Beatę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła

około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnie. Miasto obecnie przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18. Bezpłatne badania, konsultacje zdrowotne, warsztaty, pokazy artystyczne i występy. A także przestrzeń do wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończyły się 6 targi Silver Silesia. Liczba seniorów systematycznie rośnie, dlatego szczególnie istotne jest dbanie o ich dobrostan. Przekonała się o tym reporterka Radia Katowice Anna Sojka. Teraz spróbuję przekonać też Państwa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak w przedszkolu, co? Albo w szkole. Dzień dobry. Piękne żółte koszulki, Stowarzyszenie Klub Seniora w Gilowicach, ale urzekły mnie te napisy, które macie na plecach.
2: Nadrabiamy zaległości z młodości.
1: Rzeczywiście macie takie zaległości?
3: Tak, oczywiście. Za młodu lat nie było żadnego takich rzeczy, żebyśmy się spotykali. I...
2: Była praca przede wszystkim, było banie dzieci.
4: Nie miał człowiek czasu, a teraz możemy sobie pozwolić.
2: Jeździmy na wycieczki, urządzamy ogniska, jakieś zabawy. Ludzie to lubią po prostu.
1: Tutaj to spotkanie dzisiaj, Śląskie dla Seniora, Stadion Śląski, Chorzów. To jest fajny pomysł?
4: Oczywiście, bardzo ładny obiekt. No tak, nie jeden jest pierwszy raz ktoś, nie?
1: Korzystaliście z oferty?
2: Tak, korzystaliśmy.
1: Co tam jest, bo ja dopiero będę wchodzić?
2: Aha, no jest miasteczko drobiazg. No można coś zjeść, napić się.
5: To jest fotel do masażu biurowego. No i tutaj chętne panie seniorki mogą skorzystać z takiego masażu. To jest taki 10-15-minutowy masaż dla osób, które są pospinane, które mają pracę siedzącą.
1: Jak tam masaż? Jak się pani czuje?
6: No na razie dobrze.
1: Miło, przyjemnie?
6: Tak, tak powiedziałam pani rehabilitantce, że mam tam ból pod łopatką prawą i tam mi rozmasowuje. Czuję, że już lżej.
1: To jakieś przyjemne rzeczy chyba się odbywają, co?
7: Bardzo przyjemne.
1: Masaż dłoni, tak?
7: No, pierwszy raz korzystam z takiego czegoś.
1: Jakie wrażenie?
7: Bardzo. Ta pani poleca. Tak jakby czuję się cudownie.
1: A ja podglądam pani zieloną koszulkę Klub Seniorów Cisownica.
7: Cisownica, tak.
1: Cała grupa przyjechała?
7: Cała grupa, tak.
1: No i z czego korzystacie tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu?
7: No ja korzystam z porad na bezdech senny. No i tak oglądałam ogólnie wszystkie te wystawy i występy. No bardzo cudownie jest. Dla nas w starszym wieku to jest potrzebne takie coś.
1: Śląskie dla Seniora, karta informacyjna i koperta życia. Coraz więcej o niej mówimy i mam nadzieję, że coraz większa liczba seniorów ma te koperty w domu, na lodówce, tam powinna być?
8: Tak, koperty życia to taka karta informacyjna dla seniorów, znaczy nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim są dla ratowników medycznych, którzy przyjeżdżają w razie potrzeby do danej osoby i tam ta karta informacyjna zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne.
1: Renata Polańska, zastępca dyrektora Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego.
8: Przede wszystkim przebyte choroby, jakie dana osoba stosuje leki, na co jest uczulona, to są te najważniejsze informacje. Oprócz tej koperty życia jest taka naklejka, nakleja się na drzwi od lodówki, a do środka, do wewnątrz daje się tą właśnie kopertę życia, tą kartę informacyjną.
1: Nie zawilgnie?
8: Nie, dlatego że ona jest w takiej folii.
9: Muszę powiedzieć, że na przykład dzisiaj było bardzo dużo seniorów, u których była wysoka masa mięśniowa i coraz bardziej są aktywni seniorzy.
1: Karolina Lukoszyk-Cichoń, dietetyk kliniczny. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Repty.
9: W klubach seniora duża ilość zajęć właśnie dla seniorów, czy na basenach, czy tutaj jakieś zajęcia aktywne senior, bardzo dobrze na to wpływają, ponieważ właśnie nie tylko odpowiednia dieta, ilość białka, ale właśnie utrzymanie aktywności fizycznej z pewności jest ważne, żeby utrzymać tą masę mięśniową.
1: Dlaczego ruch jest tak bardzo ważny dla seniorów?
10: Jest bardzo ważny, właśnie tu jest ta duża prewencja wszystkich urazów, więc tu cały czas musi być te wzmacnianie, żeby no, seniorzy mogli sobie w życiu codziennym poradzić, wejść po schodach do autobusu, zabrać zakupy ze sobą, więc no, tutaj ten ruch jest bardzo istotny.
11: Jako młoda dziewczyna mogłam co rano ćwiczyć normalne, piękne ćwiczenia przy radiu. Czemu tego nie ma teraz, no?
1: Przekażę. No. Obiecuję, że tego nie wytnę.
11: Przecież to była tak fantastyczna sprawa. Zawsze przed szkołą ćwiczyłam, no i potem robiłam wrażenie na gimnastyce, nie?
12: No. Państwo, mierząc swój czas reakcji, oprócz tego będziemy zadawać pytania. Wywołamy lekką sytuację stresową, dzięki czemu zobaczymy, jak pani reaguje.
13: Co mam teraz robić?
14: Teraz musi pani naciskać te elementy, które się wyświetlą. Tak, całą ręką wystarczy klepnąć. Okay. Im szybciej, tym lepiej dla pani. Jest pani gotowa?
13: Tak.
14: Jaki jest numer alarmowy?
13: 112.
14: Gdzie się pani teraz znajduje?
15: Na stadionie w Śląskim.
14: Jaki mamy dzień tygodnia?
15: Środę.
14: 35 to jest pani wynik. Ma pani bardzo dużą podzielność uwagi, ale refleks tutaj był niższy.
15: Jestem bardzo zadowolona z tego, z wyniku, bo się bałam, że mogę polec.
0: To nagranie przygotowała Anna Sojka. Więcej o tegorocznej edycji targów Silesia Silver powiemy państwu jutro w naszym rodzinnym programie po 20.
16: Tu Radio Dźwięk.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
19: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA. Amerykańska delegacja w Polsce szuka najlepszych lokalizacji przyszłych baz dla swoich wojsk. Do sądu trafił wniosek w sprawie kary więzienia dla Piotra Niemczyka. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości postanowieniem sądu miał trafić na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla Telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba mówi, że sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego.
20: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
19: Zeznania dotyczące wizy złożyli m.in. Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również europosła PiSu Adama Bielana. A za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Amerykanie oglądają lokalizacje pod przyszłe bazy swoich wojsk w naszym kraju. Do Polski przyleciała specjalna grupa, na czele której stoi podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Jutro spotka się w Warszawie z wiceszefem resortu obrony Cezarym Tomczykiem.
21: Z punktu widzenia Polski obecność żołnierzy amerykańskich, z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa. Mam takie wrażenie, że relacje między Polską a Ameryką nigdy nie były tak dobre jak teraz. I mam nadzieję, że będziemy mieli też wkrótce do przekazania dobre informacje.
19: A delegacja zza oceanu będzie też poruszać kwestie współpracy zbrojeniowej. Chodzi m.in. o budowę na terenie Polski centrów serwisowych dla czołgów Abrams, śmigłowców Apache i wyrzutni Patriot. Kara więzienia dla Piotra Niemczyka może zagrozić jego życiu. Tak obrońcy uzasadniają wniosek skierowany do sądu w jego sprawie. Antykomunistyczny opozycjonista trafił wczoraj rano na 15 dni aresztu za udział w proteście ruchu Ostatnie Pokolenie. Wiele wskazuje, że doszło do pomyłki sądowej, mówi obrońca Piotra Niemczyka, mecenas Jacek Dibuła.
22: Z tych dokumentów, które zaczynają się w tej chwili pojawiać, wynika, że absolutnie tutaj nie można mówić o winie i ten wyrok nakazowy został wydany co najmniej przedwcześnie i prawdopodobnie zapadło orzeczenie co do osoby niewinnej.
19: W sprawie Piotra Niemczyka pikietowano wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości.
0: Klimat.
19: 1/3 energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od teraz do 21 należy ograniczyć korzystanie z urządzeń energochłonnych. W znacznej części Polski występuje susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarem w lasach jest miejscami średnie i duże. To był serwis Trójki.
23: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W Trójce Sport Dariusz Urbanowicz.
24: Niesamowitą formę zbudował na Vuelte Matthew Brennan. Brytyjski kolarz grupy Visma Lise Bike wygrał już 5. etap w tegorocznym wyścigu dookoła Hiszpanii. Dziś do pokonania peloton miał 185 km z Dos Hermanas, a etapowe zwycięstwo rozstrzygnęło się po bardzo długim finiszu na ulicach Sewilli. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Polscy siatkarze odbyli dziś pierwszy i jedyny trening w hali w Sofii, w której jutro o 15 zagrają z Portugalczykami na start Mistrzostw Europy, mówi Aleksander Śliwka.
25: Hale znamy, graliśmy tutaj w 2022 Ligę Narodów. Też dobrze się hala kojarzy ze względu na zwycięstwo w 2012 z kolei w Lidze Światowej. Miejsce, które znamy, trening w hali odbyty, tak jak każdy mamy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna.
24: Polscy siatkarze fazę grupową rozegrają właśnie w stolicy Bułgarii, a oprócz Portugalczyków zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarami. Optymistyczna informacja napłynęła z Kielc. Industria ma nowego prezesa, legendę szczypiorniaka, Karola Bieleckiego.
2: Uczucie jest wspaniałe. Wracam do środowiska, w którym się czuję doskonale i tak naprawdę wiem, jak to pracowało wcześniej, wiem, jak to powinno pracować, doświadczenia, jakie zdobyłem chociażby za granicą i też wiem, jak funkcjonuje organizacja z doświadczenia, jakie zdobyłem, będąc cały czas jestem właścicielem firmy i to wszystko jakby chcę przełożyć na pracę właśnie tu w klubie. A dlaczego wracam? Dlatego, że to jest jakby właśnie moje naturalne środowisko, gdzie czuję się dobrze, wiem, co się dzieje w szatni, jaka jest presja, wiem też, jak trudno i jak ważne jest to, żeby ten klub poukładano od strony finansowej, organizacyjnej, tutaj na górze również.
24: Nowym władzom industrii życzymy powodzenia.
18: W nocy sporo chmur, możliwe burze i opady deszczu od Dolnego Śląska po północny wschód Polski. Temperatura od 8 do 17 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia niewiele w sumie cieplej, bo od 17 do 21. Najcieplej na południowym wschodzie, ale tam też deszcz jutro.
3: Trójka.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest 18. Ministerstwo Infrastruktury chce opracować zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej. Powiemy także o niebezpiecznym wybryku za kierownicą pijanego seniora w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wcześniej podjęcie takich działań zapowiadał też premier Donald Tusk. To reakcja na wypadek, do którego doszło w Sokolnikach na Mazowszu.
2: Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany te będą miały charakter radykalny. Podkreślił, że zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. Wcześniej zaostrzenie kar zapowiadał premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że trzeba ukrócić samowolę niektórych kierowców.
3: Dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
2: Na najbliższy piątek związkowcy pracujący na kolei zapowiadają protest. Będą się domagać poprawy bezpieczeństwa. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek powiedział, że związki od dawna proszą o zaostrzenie kar dla kierowców.
4: My o zwiększeniu penalizacji mówimy już od co najmniej 2 lat. Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej, żeby taka inicjatywa była.
2: Kierowca ciężarówki miał tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu.
0: A informację tę zebrał Aleksander Przoniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Oficjalny apel połączono z wręczeniem odznaczeń i awansów. Jesteśmy po raz pierwszy w tym symbolicznym miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, mówi Klaudia Wierzkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada między innymi za zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. Pijany kierowca zamiast drogą jechał chodnikiem. 74-latek z Bytomia, jadąc samochodem ulicą Witczaka i Musialika, poruszał się chodnikiem. Podróż zakończył, gdy zaklinował auto między elewacją budynku a barierkami. Na miejsce wezwano policję. Jak się okazało, senior miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dlaczego jechał chodnikiem? Stróżą prawa wyjaśnił, że jechał do sklepu po piwo, a chodnikiem było bliżej. Potem na miejsce wezwano służby, które wycięły barierę i umożliwiły usunięcie pojazdu bez dalszego uszkadzania elewacji budynku. 74-latek natomiast trafił do izby wytrzeźwień. Mężczyzna teraz już będzie mógł zgodnie z prawem i przeznaczeniem korzystać z chodnika, bowiem stracił prawo jazdy, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny jego pojazdu. Za swój czyn odpowie też przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia. I jeszcze na koniec ważna informacja dla słuchających nas na częstotliwości 103 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą występować zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Skrzycznem. Wciąż można słuchać nas na południu regionu na 102,2 FM. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Jutro ma przyjść ochłodzenie. W nocy ma się już zacząć pojawiać coraz więcej chmur, a miejscami możliwe będą opady deszczu, także początkowo burze. Na termometrach w nocy zobaczymy minimalnie 13 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zaostrzenie kar dla kierowców za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. 8 lat więzienia grozi tym, którzy pomogli uciec Zbigniewowi Ziobrze, rusza śledztwo prokuratury. Norwegowie pożegnali swojego króla Haralda V. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na wypadek, do którego doszło dziś w Sokolnikach na Mazowszu.
2: Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany te będą miały charakter radykalny. Podkreślił, że zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. Wcześniej zaostrzenie kar zapowiadał premier Donald Tusk.
3: Dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
2: Na najbliższy piątek związkowcy pracujący na kolei zapowiadają protest. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek powiedział, że związki od dawna proszą o zaostrzenie kar dla kierowców.
4: My o zwiększeniu penalizacji mówimy już od co najmniej 2 lat. Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej, żeby taka inicjatywa była.
2: Kierowca ciężarówki miał tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości wyjechał na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika Telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego. Zeznania złożyli już m.in. prezes telewizji Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również innych pracowników prawicowej stacji.
8: W dłuższej perspektywie nie można wykluczyć konieczności kierowania wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez władze Stanów Zjednoczonych, m.in. w zakresie zarówno przesłuchań, jak i uzyskania niezbędnej dokumentacji dotyczącej przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych przez Zbigniewa Ziobrę.
7: Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. 1000 dni, tyle działa rząd Donalda Tuska. Jednak zamiast podsumowań w Pulsie Trójki posłowie dyskutowali o przyszłości. Jesienią 2027 roku Polacy zagłosują w wyborach parlamentarnych. W tej kampanii będziemy mówić dużo o rozliczeniach poprzedników, mówił w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
9: Idziemy tak naprawdę z wieloma sprawami, które są już w tej chwili w prokuraturze. Są prowadzone śledztwa albo są już akty oskarżenia, jak w przypadku afery wizowej w sądzie, więc są zatrzymania i ściągamy ludzi z całego świata, żeby czy to w aferze RARS, czy w aferze Zonda Krypto odpowiadali.
7: Czy będzie to starcie dwóch partii, PiS i Rozwój Plus? To pytanie do posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika.
10: Jest jeden PiS, jest stowarzyszenie pana Morawieckiego. Ten projekt jest nieudanym projektem. Każdy, kto jest analitykiem sceny politycznej, doskonale wie, że ugrupowanie, które zdobywa 3, 4, 5, może czasem 6% w sondażach, zaraz po powstaniu, no to znaczy, że jest przegranym ugrupowaniem.
7: Według prognozy wyborczej Onetu Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory do Sejmu z poparciem na poziomie 30,5%, jednak cały obóz rządowy mógłby liczyć zaledwie na 197 z 460 mandatów. Ponad 200 tysięcy ludzi na ulicach, koronowane głowy i przywódcy z całej Europy pożegnali Haralda V. Król Norwegii zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Podczas ceremonii pogrzebowej bezpieczeństwa pilnowały tysiące policjantów i żołnierzy.
11: Salwa z 21 dział rozpoczęła przemarsz konduktu pogrzebowego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Za trumną szedł syn Haralda, nowy król Hakon VIII oraz inni przedstawiciele rodziny królewskiej. W uroczystym kondukcie uczestniczyło 8 monarchów, a także przywódcy ponad 20 krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. Monarchę wspominał podczas uroczystości premier Jonas Gahr Støre. Pod koniec swojego orędzia noworocznego król zasugerował, abyśmy każdego dnia zadawali sobie pytanie, za co jestem wdzięczny. W ostatnich dniach Norwegia odpowiedziała na to pytanie kwiatami, dziecięcymi rysunkami, wierszami i wspomnieniami. Jesteśmy za to głęboko wdzięczni. Nad Oslo przeleciały myśliwce w lotniczym hołdzie ku pamięci zmarłego. Agata Król, Polskie Radio.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opad deszczu, a w nocy z burzami. Nad ranem od 11 stopni nad morzem do 14 w centrum i 16 na Podkarpaciu, a jutro w ciągu dnia od 17 do 21 stopni.
12: Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 20. Świadek historii to nagrody honorowe, które wręczono dziś w Katowicach. Gmina Pawłowice pozyskała 3 miliony złotych na specjalistyczny samochód kanalizacyjny, a jurajska gmina Olsztyn oddała do użytku nową drogę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach wręczono dziś nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość poprzedził koncert w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Po nim wyróżnione medale wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Nagroda Świadek Historii to wyróżnienie, które przyznaje Instytut Pamięci Narodowej również w wymiarze lokalnym, dzisiaj w Katowicach, dla tych osób, stowarzyszeń, fundacji, które w sposób szczególny dbają o polską pamięć narodową. To wyróżnienie jest także wyrazem naszego uznania dla pracy, która w wielu punktach zbieżna jest z misją Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Nagrodę Świadek Historii otrzymali działaczka Solidarności i pracownica Uniwersytetu Śląskiego Ewa Żurawska, autor wielu książek i publikacji na temat duchowieństwa na Górnym Śląsku, ksiądz profesor Jerzy Myszor, bielska pedagogzka i działaczka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Zofia Lamers, Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady, działacz opozycji w PRL-u i samorządowiec Michał Luty, a także działacz społeczny i maratończyk oraz organizator pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki Marian Gruszka.
1: Informacje z regionu.
0: Blisko 3 miliony złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyska gmina Pawłowice na specjalistyczny samochód kanalizacyjny. Samodzielny zakup takiego pojazdu byłby dla naszej gminy dużym obciążeniem, stwierdziła wójt Pawłowic Joanna Śmieja.
3: W takiej sytuacji, kiedy my mamy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie z budżetu gminy możemy dopłacić tak naprawdę tylko 5%, pożyczka jest na wartość netto zakupu tego samochodu. Odliczymy jeszcze VAT, więc jest to bardzo ważny moment dla rozwoju, myślę, naszej gminy i też dbałości o ochronę środowiska.
0: Pojazd może obsłużyć kilkaset kilometrów sieci kanalizacyjnej, dodał prezes zarządu funduszu Mateusz Pindel.
4: Ilość sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Pawłowice to blisko 237 kilometrów, czyli jak z Katowic na przykład do Radomia. To 139 przepompowni i co najważniejsze, ten samochód będzie sam w sobie również wykorzystywał już wodę do czyszczenia tej sieci kanalizacyjnej.
0: Nowy samochód ma trafić do gminy jeszcze w tym roku. Jurajska gmina Olsztyn oddała do użytku nową drogę. To ulica Bukowa, łącząca ulicę Mstowską z drogą powiatową w kierunku Turowa. W ramach inwestycji powstała droga o długości 600 metrów wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją sanitarną. Zadanie kosztowało 3,5 miliona złotych, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 103 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika na Skrzycznym. Wciąż można nas słuchać na południu regionu na 102,2. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże. Od zachodu województwa wzrastające do całkowitego. Opady deszczu. Początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Tego ma dotyczyć śledztwo po wypadku na Mazowszu. To była bardzo ważna rozmowa, pisze koordynator spec-służb po spotkaniu w Waszyngtonie z szefem CIA. Remonty w akademikach, powstanie albo zostanie odświeżonych kilka tysięcy miejsc. Najpóźniej jutro rano zostanie wszczęte śledztwo w sprawie wypadku w Sokolnikach na Mazowszu. Prokuratura będzie je prowadzić w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Na przejeździe kolejowym ciężarówka uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba, około 20 jest rannych. Kierowcy samochodu grozi do 8 lat więzienia.
7: To jest wstępne założenie, że kierowca samochodu ciężarowego, a przyjmujemy taką wersję jako najbardziej prawdopodobną, to nie mamy podstaw, żeby przyjąć, że chciał doprowadzić do tej katastrofy i celowo w tym kierunku działał, czyli nie zachował należytej ostrożności. Należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę i przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie.
6: Mówił Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu. Mazowiecka policja podała, że prace służb na miejscu wypadku potrwają jeszcze wiele godzin. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Do rozmowy doszło 2 tygodnie po niespodziewanej wizycie Radcliffe'a w Moskwie.
8: Spotkanie z Radcliffe'em odbyło się we wtorek w siedzibie CIA pod Waszyngtonem. Siemoniak napisał na platformie X, że była to bardzo ważna rozmowa i że najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski przekazał od razu premierowi Donaldowi Tuskowi. Szczegółów nie ujawnił. Ocenił, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Minister rozmawiał też z zastępcą dyrektora wywiadu narodowego, któremu przedstawił informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb specjalnych w Polsce i w Europie. Przed wyjazdem do Waszyngtonu Siemoniak zapowiadał, że tematem jego rozmów będzie możliwa eskalacja zagrożeń wobec Polski oraz ostatnie rozmowy amerykańskich wysłanników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Andrzej Poczobut odwiedził Biuro Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Dużo emocji, dużo opowieści o tym, jak ludzie przetrwali falę represji w latach 2021-2023, która wtedy przetoczyła się przez naszą organizację. Wzruszające opowieści, napisał w mediach społecznościowych polsko-białoruski dziennikarz. Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś wczoraj, a jego pobyt w tym kraju ma potrwać tydzień. Później dziennikarz ma polecieć do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ponad 3000 miejsc w akademikach dla studentów i doktorantów powstanie w tym roku lub zostanie wyremontowanych. Najwięcej we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Pieniądze na ten cel pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podpisano już w tym roku 14 umów, mówi prezes BGK Mirosław Czekaj.
9: Dzięki wsparciu z rządowego funduszu powstaną nowe miejsca bądź wyremontowane dotychczasowe do nowego standardu. To oznacza, że dzięki temu studenci będą mieli lepsze warunki nauki, pobytu w dużych aglomeracjach.
6: Potrzeby są ogromne. Z szacunków wynika, że obecnie w akademikach publicznych i prywatnych przypada około 10 studentów na jedno łóżko. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burze. Nad ranem od 11 do 16 stopni. Jutro w Ustce 17, w Warszawie 19, do 21 w Krakowie.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Do piątku w Katowicach potrwa Future Mining Forum and Expo. 4,5 miliona złotych na 4 karetki pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa Future Mining Forum and Expo. To przestrzeń dyskusji o przyszłości górnictwa w Polsce, ale też o technologii czy bezpieczeństwie surowcowym i energetycznym. Jak mówiła w trakcie swojego wystąpienia Liza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bezpieczeństwo surowcowe w obecnych czasach stało się bardzo ważne w kontekście globalnej polityki i gospodarki.
2: Mamy zasoby, zaplecze przemysłowe, kompetencje inżynieryjne i doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów wydobywczych. Jesteśmy też w trakcie transformacji, która wymaga zrozumienia, zaangażowania i pewnej wiary w to, że ta transformacja też może przynieść korzyści i może też przynieść korzyści tu dla Śląska.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. 4,5 miliona złotych na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Jak powiedział starosta bielski Andrzej Płonka, bez sprawnego funkcjonowania służb podległych starostwu na takie dotacje nie można byłoby liczyć. Właśnie ruszają postępowania przetargowe.
3: Dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu biorą dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
0: Dotychczas w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 pozyskano dla bielskiego pogotowia dotacje celowe na 3 defibrylatory, 3 respiratory, a komorę izolacyjną do transportu pacjenta.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację pomiędzy miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Obecnie utrudnia go skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej, a także dla tych, którzy podróżują tamtędy codziennie, stwierdził Zdzisław Wolski, wiceprezydent Częstochowy.
4: Non-stop są korki, non-stop setki samochodów. To już niedługo będzie przeszłością. Również dla mieszkańców naszych, którzy po prostu na przykład na Zamki Jurajskie chcą jechać, czy do coraz piękniejszego, malowniczego Olsztyna.
0: Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Ścieżki mają uzupełnić brakujące elementy miejskiej sieci rowerowej tak, by powstała spójna całość. Planowana droga rowerowa wzdłuż ulicy Francuskiej ma być przedłużona od ulicy Damrota do Jagiellońskiej. Kolejny projekt obejmie trasę wzdłuż ulicy Porcelanowej. Ścieżka powstanie też w rejonie ulicy Lwowskiej, od Krakowskiej do ronda przy Wiosny Ludów. Kolejne planowane połączenie poprowadzi wzdłuż ulic Kijowskiej i Hadyny. Ostatnie zadanie to aktualizacja projektu trasy wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Ścieżka ma powstać od ulicy Szarych Szeregów w kierunku ulicy Marzanny i Okrąglica. To jednak nie koniec zadań. Przewidziano także m.in. przebudowę skrzyżowań, przejazdów rowerowych i sygnalizacji tak, by wykrywała rowerzystów. Oferty w przetargu można składać do 12 października. Jeszcze o pogodzie. W nocy z zachodu na wschód przez całe województwo śląskie przejdzie front chłodny atmosferyczny, przynosząc całkowite zachmurzenia oraz opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pojutrze możliwy protest maszynistów. To ich reakcja na tragiczny wypadek na Mazowszu. Od Rosjan powinny być wymagane paszporty biometryczne podczas podróży po Europie, uważa minister Sikorski. Obserwatorium na Śnieżce idzie do remontu. Po modernizacji znów ma być otwarte dla turystów. Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej. Związek Zawodowy Maszynistów przyjął uchwałę po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że protest może się odbyć w piątek. Pociągi na przejazdach miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości do 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek mówi, że treść uchwały jest jeszcze konsultowana i zostanie podana do publicznej wiadomości jutro rano.
7: W dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Rady Krajowej o działaniach, które mają być adekwatne do sytuacji związanej z bezpieczeństwem na polskich torach. Ja jutro będę miał o godzinie 8.30 informacje z moich organizacji co do wykonalności apelu, który wynika z uchwały Rady Krajowej i wtedy powiadomię o tym.
6: Po wypadku na przejeździe w Sokolnikach niedaleko Przysuchy rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów, które dotyczą niezgodnych z prawem wjazdów na przejazdy kolejowe. Dziś na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Szef polskiej dyplomacji chce lepszej kontroli przemieszczania się Rosjan po Unii Europejskiej. Podczas wizyty na Łotwie minister Radosław Sikorski podkreślał, że to utrudni Moskwie prowadzenie działań sabotażowych na terytorium państw wspólnoty. Uważam, że absolutne minimum jest wymaganie od obywateli Rosji paszportów biometrycznych. Wtedy rosyjskim służbom trudniej jest wysyłać agentów. Musimy też zmniejszyć liczbę rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej. Musimy również zakazać, i jest to inicjatywa Estonii, wjazdu do Unii Europejskiej Rosjanom, którzy walczyli na Ukrainie. Są to osoby wysokiego ryzyka, które częściej niż inni mogą zostać wykorzystane do działań sabotażowych. Minister wraz z szefową łotewskiej dyplomacji odwiedzili bazę wojskową w Adaży. Stacjonuje tam ponad 230 żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego. Myszołów i dwa egzotyczne ptaki w klatce. Policjanci znaleźli je na jednej z posesji w Suwałkach. Ptaki były tam przetrzymywane nielegalnie, mówi Karol Górski z miejscowej komendy.
8: Z ustaleń wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał w klatce myszołowa. Twierdził, że jakiś czas temu ktoś mu go podrzucił. W kolejnej klatce policjanci ujawnili dwa olśniaki himalajskie, które podlegają ścisłej ochronie. Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
6: O dalszym losie ptaków mają wkrótce zdecydować odpowiednie służby. Obserwatorium na Śnieżce znów będzie służyć turystom, ale nie prędko. Instytut Meteorologii właśnie podpisał umowę na remont obiektu, a znajdzie się tam m.in. restauracja, zapowiada dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
9: Dysk donny, proszę Państwa, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. To są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska. W tej chwili takich możliwości nie ma.
6: Obiekt jest niedostępny dla turystów od 11 lat. Remont będzie prowadzony na wysokości około 1600 metrów, gdzie dobre warunki do pracy występują tylko przez kilkanaście dni w roku. Jednocześnie działalność meteorologów ma być prowadzona bez przerwy. Instytut zakłada, że remont zakończy się do 2031 roku.
5: Klimat.
6: W większej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Kaszowie koło Krakowa i Szymbarku umiarkowana. Około 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie Norbert Michał.
10: Barcelona nie dała żadnych szans Feyenoordowi Rotterdam, gromiąc holenderski zespół

0: 5-1 w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. W zwycięskim zespole na ławce rezerwowych był Wojciech Szczęsny. W drugim zakończonym już spotkaniu VfB Stuttgart wygrał z Wikingiem Stavanger 3-1. Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył Bośniak Ermedin Demirowicz. Niedawno na boisko wybiegli m.in. broniący trofeum piłkarze Paris Saint-Germain, którzy grają z drużyną Slovan Bratysława. Bułgaria zgodnie z planem pokonała Macedonię Północną 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. Bułgarów do zwycięstwa poprowadził Aleksander Nikołow, zdobywca 19 punktów. Jutro również w grupie B Polska zagra z Portugalią, mówi kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka.
1: Jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że turniej już jutro się zacznie. Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
0: Mecz Polska-Portugalia jutro o 15:00. Klub piłki ręcznej, który zna każdy kibic szczypiorniaka w Polsce, ma nowe władze. Zarząd Industrii Kielce został rozszerzony do 3 osób, a na jego czele stanął doskonale znany kibicom były zawodnik kieleckiego klubu, bombardier z Sandomierza Karol Bielecki.
2: Dlaczego wracam? Dlatego, że to jest jakby właśnie moje naturalne środowisko, gdzie czuję się dobrze. Wiem, co się dzieje w szatni, jaka jest presja. Wiem też, jak trudno i jak ważne jest to, żeby ten klub poukładano strony finansowe, organizacyjnie tutaj na górze również.
0: Industria Kielce grała dziś w Lidze Mistrzów. Kielczanie w meczu grupy F wygrali z HC Krins Lucern 30-29.
3: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burza. Nad ranem od 11 do 16 stopni. Jutro w Ustce 17 stopni, w Warszawie 19 do 21 w Krakowie.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co?

0: Minęła 21. Do piątku w Katowicach potrwa Future Mining Forum and Expo. 4,5 miliona złotych na 4 karetki pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa Future Mining Forum and Expo. To przestrzeń dyskusji o przyszłości górnictwa w Polsce, ale też o technologii czy bezpieczeństwie surowcowym i energetycznym. Jak mówiła w trakcie swojego wystąpienia Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bezpieczeństwo surowcowe w obecnych czasach stało się bardzo ważne w kontekście globalnej polityki i gospodarki.
2: Mamy zasoby, zaplecze przemysłowe, kompetencje inżynieryjne i doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów wydobywczych. Jesteśmy też w trakcie transformacji, która wymaga zrozumienia, zaangażowania i pewnej wiary w to, że ta transformacja też może przynieść korzyści i może też przynieść korzyści tu dla Śląska.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. 4,5 miliona złotych na 4 karetki, w tym jedną z

0: specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Jak powiedział starosta bielski Andrzej Płonka, bez sprawnego funkcjonowania służb podległych starostwu na takie dotacje nie można byłoby liczyć. Właśnie ruszają postępowania przetargowe.
1: Dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu biorą dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
0: Dotychczas w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 pozyskano dla bielskiego pogotowia dotacje celowe na 3 defibrylatory, 3 respiratory oraz komorę izolacyjną do transportu pacjenta.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację pomiędzy miastem a Jurą krakowsko-częstochowską. Obecnie utrudnia go skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej, a także dla tych, którzy podróżują tamtędy codziennie. Dziennie, stwierdził Zdzisław Wolski, wiceprezydent Częstochowy.
3: Non-stop są korki, non-stop setki samochodów. To już niedługo będzie przeszłością. Również dla mieszkańców naszych, którzy po prostu na przykład na Zamki Jurajskie chcą jechać, czy do coraz piękniejszego, malowniczego Olsztyna.
0: Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Ścieżki mają uzupełnić brakujące elementy miejskiej sieci rowerowej tak, by powstała spójna całość. Planowana droga rowerowa wzdłuż ulicy Francuskiej ma być przedłużona od ulicy Damrota do Jagiellońskiej. Kolejny projekt obejmie trasę wzdłuż ulicy Porcelanowej. Ścieżka powstanie też w rejonie ulicy Lwowskiej, od Krakowskiej do ronda przy Wiosny Ludów. Kolejne planowane połączenie poprowadzi wzdłuż ulic Kijowskiej i Hadyny. Ostatnie zadanie to aktualizacja projektu trasy wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Ścieżka ma powstać od ulicy Szarych Szeregów w kierunku ulicy Marzanny i Okrąglica. To jednak nie koniec zadań. Przewidziano także m.in. przebudowę skrzyżowań, przejazdów rowerowych i sygnalizacji tak, by wykrywała rowerzystów. Oferty w przetargu można składać do 12 października. Jeszcze o pogodzie. W nocy z zachodu na wschód przez całe województwo śląskie przejdzie front chłodny atmosferyczny, przynosząc całkowite zachmurzenia oraz opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sygnalizacja na przejeździe kolejowym w Sokolnikach była sprawna, zapewnia minister infrastruktury. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba. Dron w bliskiej odległości od samolotu, którym podróżował prezydent Ukrainy. Do incydentu miał dojść w Mołdawii, zdradza premier Norwegii. Gaz coraz droższy. Ceny zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę. Prokuratura i Specjalna Komisja Kolejowa wyjaśniają okoliczności wypadku w Sokolnikach koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że nie ma żadnych informacji o tym, żeby sygnalizacja na przejeździe miała w chwili wypadku nie działać.
6: O jakichkolwiek awariach, usterkach sygnalizacji na przejściu drogowo-kolejowym zarządca infrastruktury jest informowany na bieżąco. Ja nie mam żadnych informacji, które by potwierdzały tezę, że była jakakolwiek awaria urządzeń sygnalizacyjnych na tym przejeździe drogowo-kolejowym.
5: Jutro rano prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragedii w ruchu lądowym. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki nie zachował należytej ostrożności, mówi prokurator z Radomia Anna Guść.
7: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu. Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym.
5: Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Grozi mu do 8 lat więzienia. Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim omal nie został trafiony przez drona, gdy startował wczoraj z Mołdawii, poinformował

0: o tym premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Przywódca Ukrainy leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Premier Støre mówił o incydencie w norweskiej telewizji publicznej. Nie ujawnił, jak blisko samolotu Zełenskiego był dron i skąd dowiedział się o incydencie. Mołdawskie władze nie skomentowały wypowiedzi premiera Norwegii. Ceny gazu najwyższe w tym roku i dużo wyższe niż jesienią 2025. Zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom przykręcił kurek, zauważa Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
1: Powody są podobne, napięcie geopolityczne oraz ograniczenie podaży gazu z Kataru, jednego z głównych dostawców gazu do Unii Europejskiej. Z tego powodu mamy ryzyko dużych wahań cen w tym sezonie, pomimo zasobnych magazynów gazu w Polsce.
0: Na europejskiej giełdzie za megawattogodzinę tego surowca trzeba płacić około 77 euro. Firmy i samorządy chcą pieniędzy na mosty, schrony i zabezpieczenia cyfrowe. Do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wpłynęły wnioski na 21 miliardów złotych. To nowe narzędzie Banku Gospodarstwa Krajowego do udzielania pożyczek ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak informuje prezes BGK Mirosław Czekaj, w pierwszym naborze wpłynęło ponad 200 wniosków.
2: Większa część z polskich samorządów, które ubiegają się o finansowanie na budowle ochronne, schrony, na infrastrukturę, która może służyć celom cywilnym, ale i też wojskowym, czyli drogi o zwiększonej sile nośności.
0: Trwa analiza wniosków. W budżecie funduszu na pożyczki jest 16 miliardów złotych. Kredyty dla przedsiębiorstw mają niskie oprocentowanie, a dla samorządów nie są oprocentowane wcale i mogą być częściowo umorzone. Narodowy Stary Teatr w Krakowie wchodzi w nowy sezon z energią i międzynarodowymi ambicjami. W planach sceny jest aż 8 premier. Na deskach teatralnych zadebiutuje Maciej Buchwald, jeden z twórców popularnego serialu 1670, zapowiada dyrektor artystyczny Starego Teatru w Krakowie Jakub Skrzywanek.
3: Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Wypiora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska.
0: Wśród międzynarodowych projektów Teatru Starego w Krakowie znajdzie się spektakl Zagubieni, tworzony z paryskim Odeonem i Nowym Teatrem w Warszawie. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na termometrach od 17 stopni w Ustce do 21 w Krakowie. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na cieszyńskim rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiela.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmisków i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor, nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na cieszyńskim rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. Gliwice podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie jezdnią.
0: Poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślady mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tragedia na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki i pociągu zginęła jedna osoba. Rząd pilnie pracuje nad zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian. Analitycy szybkich obniżek się nie spodziewają, wręcz przeciwnie, zapowiadają możliwe podwyżki. Minister koordynator spec-służb w Waszyngtonie rozmawiał z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym szefem CIA. To kierowca ciężarówki prawdopodobnie uderzył w bok pociągu PKP Intercity Koziołek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. W katastrofie zginęła pasażerka. 7 osób z poważnymi obywa w szpitalu.
8: Rany ślady wskazują, że ciężarówka wjechała w bok pociągu relacji Lublin-Szczecin, uderzając w pierwszy lub drugi wagon za lokomotywą. Co kluczowe, system ostrzegania przed wjazdem i prokuś z prokuratury okręgowej w Radomiu.
9: Przy każdym przejeździe kolejowym znajduje się taka skrzynka techniczna, która rejestruje wszystkie dane dotyczące sprawności działania tego przejazdu i według informacji, jakimi dysponujemy, ta sygnalizacja działała.
8: Śledczy zabezpieczyli parametry techniczne przejazdu oraz rejestrator z lokomotywy. To w kierowcy samochodu prokuratura upatruje sprawcy tragedii.
9: Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym. No, na chwilę obecną jego stan jest ciężki, przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
8: Czynności procesowe z udziałem mężczyzny będą możliwe dopiero po zgodzie lekarzy. Od obu kierujących pobrano krew do badań na trzeźwość. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Maszyniści zapowiadają protest, chcą zaostrzenia kar dla kierowców i zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. Tak mówił w TVP Info prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
10: Ja na pogrzeby maszynistów nie chcę iść, a maszynista też się czuje odpowiedzialny za ludzi, których przewozi. W związku z powyższym podejmiemy tą akcję protestacyjną, która wybudzi tych, którzy decyzje powinni podejmować, z takiego letargu samozadowolenia.
7: Z nieoficjalnych informacji wynika, że protest ma się odbyć w piątek. Pociągi na przejazdach kolejowych

0: miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
0: Resort Infrastruktury chce m.in. bezwzględnej kary więzienia dla kierowców, którzy zignorują sygnał ostrzegawczy i doprowadzą do wypadku z udziałem pociągu. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika telewizji Republika. Sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego, tłumaczy rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
0: A zeznania dotyczące wizy dziennikarskiej dla Ziobry złożyli m.in. prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również europosła PiSu Adama Bielana oraz innych pracowników prawicowej stacji. Były minister postanowieniem sądu ma trafić na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat podkreśla, że spłacające kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek stóp procentowych.
3: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego rata może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. Cena ropy zbliża się do $100 za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Cena paliwa w Polsce zdrożały, m.in. po wygaśnięciu programu CPN. Rozmawiał nasz reporter, mówią, że wysokie ceny paliw uderzają ich po kieszeni.
4: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś, byłam smutny.
5: Powiem, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
6: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
5: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
6: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
5: Z 800 miesięcznie wychodzi.
0: Cena benzyny 95 na warszawskich stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym szefem CIA Johnem Ratcliffe'em. W mediach społecznościowych napisał, że była to bardzo ważna rozmowa.
7: Minister Siemoniak nie ujawnił szczegółów rozmowy z Ratcliffe'em. Ocenił jednak, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów.
8: Jest wolą obydwu stron podkreślenie tego, że w tym segmencie, który dotyczy służb specjalnych, te relacje są znakomite.
7: Siemoniak podkreślił, że informacje i wnioski ze spotkania z Ratcliffe'em przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi.
8: Ja tu nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać. Po prostu pracujemy, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna i temu służyło to spotkanie.
7: Polski minister spotkał się też w Waszyngtonie z zastępcą dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych, któremu przekazał informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb specjalnych w Polsce i w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie do Bezuników rozmowy politycznej w Trójce. Jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Norbert Michalak.
10: Efektowna wygrana PSG w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. PSG, które broni trofeum, rozgromiło drużynę Slovan Bratysława 6-1. W innych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting wygrał z Galatasaray 3-1. Wcześniej swoje mecze rozegrały 4 zespoły. Barcelona, podobnie jak PSG, pokonała wysoko Feyenoord 5-1, VfB Stuttgart wygrał z debiutem.

0: debiutantem z Norwegii, Wikingiem Stavanger 3-1. Piłkarze ręcznej Industrii Kielce grę w Lidze Mistrzów w nowym sezonie rozpoczęli od wygranej. We własnej hali pokonali minimalnie Krynicz Lucern 30-29. Najwięcej bramek dla klubu z Kielc, 8 zdobył Słoweniec Aleks Vlach.
1: No myślę, że była dobra też druga połowa, ale ich bramkarz tam miał, nie wiem ile, 10 obron czystych. W końcu mecz był tam na jedną bramkę. Możemy się cieszyć, że my wygrali ten mecz, bo mogło być inaczej, ale najważniejsze jest ten wygrany mecz, pierwszy mecz, pierwsze dwa punkta, bardzo, bardzo ważne.
0: Z kolei drugi polski zespół Lidze Mistrzów Orlen Wisła Płock przegrał na wyjeździe z Nantes 25-26. Rybakina awansowała do półfinału tenisowego US Open po zaciętym z mistrzynią olimpijską Qin Wenchen. Reprezentująca Kazachstan Rybakina wygrała 3-6, 6-1, 6-4. To zwycięstwo daje jej wyczekiwane miejsce na szczycie listy WTA. Rybakina zostanie 30. liderką w historii. Na pierwszym miejscu zmieni Arynę Sabalenkę, która straci pierwsze miejsce po słabszych występach.
2: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burza. Nad ranem będzie od 11 do 16 stopni, a jutro od 17 stopni nad morzem do 21 w Małopolsce.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiela.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za dość uczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. W Gliwicy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślady mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 4 minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ta rozmowa do najłatwiejszych nie należała. Do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa, by sprawdzić, na jakie ustępstwa jest gotowy polski rząd w negocjacjach nad unijnym budżetem na lata 2028-34. Premier Donald Tusk mówił, że większy budżet Unii leży w interesie wszystkich krajów członkowskich. Negocjacje budżetowe na najwyższym politycznym szczeblu dopiero ruszają, ale szef polskiego rządu jest spokojny o ich wynik.
1: Także dzięki naszej współpracy Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich. My to wiemy. Nasze potrzeby są też specyficzne i wy to też w Radzie Europejskiej rozumiecie. Dzięki temu, że mamy takie samo doświadczenie. Ty byłeś premierem, ja byłem szefem Rady. Na pewno znajdziemy dużo wspólnych poglądów i projektów.
0: Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu. Jak można usłyszeć, należy spodziewać się w nim cięć. Antonio Costa odwiedza wszystkie

0: Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wystartował przedwczoraj z Mołdawii z opóźnieniem z powodu przestrzeni powietrznej. Wcześniej premier Norwegii poinformował, że w pobliżu samolotu znalazł się dron.
1: Informacje te doprecyzowały jednak władze w Kiszyniowie. Mołdawskie służby nie potwierdziły, że samolot Zełenskiego był zagrożony przez bezzałogowiec. Rzecznik rządu w Kiszyniowie, Dumitru Ciorici, opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że opóźnienie startu było związane z wprowadzonymi ograniczeniami w przestrzeni powietrznej. Już we wtorek mołdawskie władze informowały o naruszeniach przestrzeni powietrznej przez dwa rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na teren Mołdawii, a drugi poleciał dalej w kierunku Rumunii. W związku z zagrożeniem we wtorek po południu czasowo ograniczono ruch lotniczy nad częścią kraju, a operacje na lotnisku w Kiszyniowie zostały zakłócone. Wiele samolotów, w tym maszyna prezydenta Zełenskiego, miało opóźnienie startu lub nie mogło wylądować. Sam Zełenski leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Stopy procentowe bez zmiany, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk finansowy Jarosław Sadowski z firmy Rankomat powiedział, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek procentowych. Według inwestorów rosnąca inflacja może przełączyć się na podwyżki stóp procentowych.
2: Kontrakty terminowe FRA pokazują, że za 9 miesięcy WIBOR 3M może wynosić już 4,42%. To by oznaczało, że czekają nas dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego i właściwie możliwość nawet trzeciej podwyżki.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
3: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Donald Trump ma nadzieję, że wojna z Iranem skończy się zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Przyznał zarazem, że do tego czasu ceny paliw w Stanach Zjednoczonych nie spadną. Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na konwencję Republikanów w Dallas.
4: Trump stwierdził, że Iran przedłuża wojnę celowo, żeby zaszkodzić mu politycznie. Zaraz po wyborach ceny paliw zaczną gwałtownie spadać do poziomu poniżej $2 za galon. Mówił Trump, choć nie wyjaśnił, dlaczego uważa, że benzyna spadnie do tego poziomu z obecnych $4 za galon. Według Trumpa Teheran liczy na słabszy kongres, który zostawi go w spokoju i pozwoli zbudować broń jądrową. Prezydent USA ocenił, że Iran jest bliski załamania i zakończy wojnę natychmiast po wyborach. Ich kraj jest w ruinie, mają 100% inflację, nie płacą swoim żołnierzom, a my kontrolujemy cieśninę. Trump bagatelizował polityczne skutki wojny, twierdząc, że sprawę łatwo wytłumaczyć Amerykanom, bo wystarczy ich zapytać, czy chcieliby, aby Iran miał broń jądrową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Na ulicy Solnej w Krakowie sypią się mandaty. To miejsce wypadku, w którym pod koniec sierpnia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Aby uspokoić nadmierny ruch, na co od lat skarżyli się mieszkańcy okolicy, zamontowano tam progi zwalniające. Ale kierowcy nagminnie omijają je środkiem drogi. W ciągu 3 dni wystawiono 40 mandatów, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
5: Oprócz mandatów za przekraczanie podwójnej linii ciągłej, policjanci nakładali też na kierowców mandaty m.in. za przekraczanie prędkości w tym rejonie. Za przekroczenie podwójnej linii ciągłej policjanci mogą na kierowcę nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł. Na jego konto przypisanych też zostanie 5 punktów karnych.
0: Przypomnijmy, 22 sierpnia przy ulicy Solnej kierujący samochodem 26-latek z ogromną prędkością wjechał na chodnik i potrącił młodych rodziców z 8-miesięcznym synkiem w wózku. Para zginęła na miejscu, kierowca usłyszał zarzuty, przebywa w areszcie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur i opady deszczu. Najsilniej padać będzie w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze, ziemię łódzką, po Podlasie i Suwalszczyznę. Możliwe także burze, a w nich porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, 13 w centrum, do 16 na Lubelszczyźnie.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Jest. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich